world.

0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Kawie nad ranem. Zmawiasz litanie i

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: Europa z Niemcami odpowiada na rosyjską prowokację. Polska już prawie poza US Open. Dalej gra jeszcze Iga Świątek. W tej prawdzie też naszyjnik z zębów sprzed paru tysięcy lat.
4: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. 1600 osób i podmiotów z sektora zbrojeniowego obejmą nowe sankcje wobec Rosji, zapowiada je szefowa unijnej dyplomacji i dodaje, że to za sierpniowy incydent z uzbrojonym dronem w Lipsku w Niemczech. Według Kai Kallas ta akcja nosiła wszelkie znamiona terroryzmu państwowego. Niemcy w odpowiedzi na nieudany atak zamkną konsulat Rosji w Bonn i rosyjski dom w Berlinie. Kreml właśnie odpowiedział zamknięciem niemieckiego Instytutu Goethego w Rosji.
4: Prawda Antyradia.
3: Krótki to był zryw polskiego tenisa. Hubert Hurkacz odpadł w drugiej rundzie US Open po przegranej z Benem Sheltonem 3-6-7-5, 6-7-5-7. Kamil Majchrzak walczył prawie 3,5 godziny, ale też poległ. Magdalena Fręch odpada po pierwszej rundzie pokonana przez Iwajowicz 7-5, 6-3. Magdalinet wyeliminowała Francesca Jones, wygrywając z Polką 6-4, 1-6, 6-3. Po wcześniejszej porażce Maji Chwalińskiej w grze zostaje jeszcze Iga Świątek. Zmierzy się dziś z Argentynką Nadią Podorską.
4: Prawda Antyradia.
3: Gotowy nowoczesny blok operacyjny w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim. Prezes Jerzy Ostrołuch.
5: Byliśmy jednym chyba z niewielu szpitali w Polsce, który zdecydował się na to, że nie tylko będziemy kupowali sprzęt, ale również wybudujemy kubatury. Zrealizowaliśmy niesłychanie ważną inwestycję. Chcemy tą właśnie troskę o pacjenta w ten sposób unaoczyć.
3: A to dzięki pieniądzom z KPO. Budowa trwała niespełna rok i kosztowała 40 milionów złotych.
4: Prawda Antyradia.
3: 5000 lat ma naszyjnik znaleziony pod Wrocławiem. Chodzi o biżuterię z zębów odkrytą w okolicznej wsi. Naukowcy znaleźli taką ozdóbkę na starym cmentarzysku. Naszyjnik składa się z 42 siecznych zębów i kłów, dużych ssaków, wilków jeleniowatych czy młodego niedźwiedzia. Ludzkie też mogą być. Należało to prawdopodobnie do ważnej osoby.
4: Prawda Antyradia.
3: Jedna noc, wiele teatrów. Jeżeli lubisz oglądać spektakle na żywo, w następny weekend będzie największa impreza w Śląskiem. Noc teatrów Metropolii.
6: Widzowie będą mogli zobaczyć 27 spektakli w 15 teatrach na terenie Metropolii. Na przykład Teatr Żelazny w Katowicach pokaże komedię Oddam żonę w dobre ręce, a Teatr Śląski spektakl Miło cię było zobaczyć. Do tego organizatorzy zaplanowali 50 innych atrakcji, warsztaty, gry, pokazy, wystawy czy spotkania z twórcami oraz zwiedzanie teatrów. Będzie można wejść za kurtynę. Paulina Kozioł, Antyradio.
3: Do 26 stopni na termometrach dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Rzeszowie, ale takiej temperatury spodziewamy się tylko w tym mieście. Co innego 24 stopnie. Tak będzie w Warszawie, Krakowie, Katowicach czy w Opolu. 22 w Poznaniu, Zielonej Górze, w Gdańsku i w Olsztynie. Najmniej 19 stopni znów w Koszalinie. Deszcz może padać na północy i na południu.

0: Antyradia.
1: Joanna Obuchowska, zapraszam. Mniej więcej 5 milionów ludzi rozpoczęło rok szkolny. O polskiej szkole w liczbach Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
2: Początek roku szkolnego to idealny moment, by spojrzeć na polską edukację przez pryzmat twardych danych statystycznych. W roku szkolnym 2025-26 w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych kształciło się 5,3 miliona osób. To ponad 14% ludności naszego kraju. Zanim usłyszymy pierwszy dzwonek, warto zajrzeć do przedszkoli. Działało ich niespełna 22 tysiące, a opieką objęły one ponad 1 360 000 dzieci. To nieco mniej niż rok wcześniej. Największą grupą są oczywiście uczniowie szkół podstawowych. W blisko 14 tysiącach placówek uczyło się 3,3 miliona dzieci. Odnotowaliśmy tu niewielki wzrost liczby uczniów, na co wpływ miały przesunięcia demograficzne oraz włączenie do systemu dzieci uchodźców z Ukrainy. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży wiedzę zdobywało 1,7 miliona uczniów. Niezmiennie ogromną popularnością cieszą się licea ogólnokształcące, w których uczyło się ponad 890 tysięcy osób. Co ciekawe, wśród ich absolwentów większość, bo ponad 60%, stanowiły kobiety. Silną pozycję mają też technika, kształcące ponad 680 tysięcy uczniów. Ich absolwenci najchętniej wybierali kierunki z grupy technologii teleinformacyjnych oraz inżynieryjno-technicznych. Niezależnie od typu szkół, absolutnym hitem wśród języków obcych pozostaje angielski, którego uczyło się ponad 95% uczniów. Na drugim miejscu jest język niemiecki. Za sukcesami uczniów stoi ogromna grupa specjalistów. W polskim systemie oświaty zatrudnionych było ponad 508 tysięcy nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty. Ten zawód ma w Polsce zdecydowanie kobiece oblicze. Panie stanowią ponad 82% ogółu kadry. Warto też podkreślić wysokie kwalifikacje pedagogów. Ponad połowa z nich to nauczyciele dyplomowani. Na koniec spójrzmy na finanse, bo nowoczesna edukacja kosztuje. Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie wyniosły w 2025 roku ponad 169 miliardów złotych, co stanowiło ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. Jeśli przeliczymy to na jednego ucznia, roczny koszt edukacji w gminnej szkole podstawowej wynosi ponad 26 tysięcy złotych. Natomiast w powiatowym liceum ogólnokształcącym było to blisko 20 tysięcy złotych.
1: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
3: Paulina Kozioł, zapraszam. Już za moment ogarnie nas Juromania, czyli Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Podczas tegorocznej 9. edycji festiwalu zaplanowano rekordowo dużo, bo ponad 200 wydarzeń w przeszło 50 lokalizacjach. Juromania będzie od 18 do 20 września, a o tym, co dokładnie będzie się działo i jakie nowe miejsca wezmą w niej udział, mówi Robert Nieroda ze Związku Gmin Jurajskich.
4: W tym roku mamy hasło Jura pełna energii i chcemy tą energię też dać miejscom, które po raz pierwszy będą na Juromanii arenami właśnie jak gdyby pokazywania Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Takimi nowymi miejscami to będzie Zalew Mitręga w Łazach, to będzie Dworek Dietla w Kluczach. Mamy też w części małopolskiej Dwór Rejów w Ciechowicach. To jest też taki prywatny obiekt, który niedawno został otwarty i on po raz pierwszy będzie w ogóle udostępniany dla turystów. Ale mamy też taką nową lokalizację Ulina Wielka, to jest dawny kamieniołom, który został zagospodarowany przez gminę Gołcza różnymi elementami takimi turystycznymi, jak parki linowe, jak tyrolki, jak na przykład zbiorniki takie wodne z tańczącymi fontannami, jak motylarnia i to wszystko również będzie dostępne podczas Juromanii. To są nowości, których do tej pory na Juromanii nie było.
3: A co się będzie działo w tych flagowych obiektach, czyli Zamek Ogrodzieniec, Zamek w Olsztynie na przykład?
4: W tych flagowych miejscach, zgodnie z naszym hasłem, będziemy mieć dużo mappingów i takiej energii świetlnej, bo i tutaj w Ogrodzieńcu i w Olsztynie będą bardzo fajne historyczne mappingi przedstawione. Dodatkowo jeszcze w Ogrodzieńcu będzie po raz pierwszy też na Juromanii pokaz dronów. Będzie 160 dronów, które będą pokazywały elementy też historyczne Jury Krakowsko-Częstochowskiej na właśnie nocnym niebie. Też zapraszamy serdecznie na Dziady Mickiewicza. One będą w Częstochowie pokazywane. Tych inscenizacji też będzie kilka, bo właśnie w tym już wcześniej mówionym Pałacu w Kluczach również będzie pokaz, to będzie akurat Upiór w Operze, czy w Dworze Rejów też będą inscenizacje właśnie. Różnego rodzaju sztuki będą pokazywane, czy część sztuk, ale też sztuki będą pokazywane na zamku w Pieskowej Skale. Też jako główna impreza zamku w Olsztynie, to w sobotę 19 września, właśnie wieczorową porą, zamek zmieni się właśnie w arenę muzyki Pink Floyd. Juromania to taka impreza, która właśnie ma być imprezą bezpłatną, ewentualnie imprezą na różnego rodzaju zapisy, bo niektóre miejsca mają po prostu ograniczoną ilość miejsc, no, tak jak na przykład jaskinie, no, jakieś muzea, które zwiedzamy, no po prostu nie możemy tam więcej osób dać i wtedy są zapisy, ale Juromania jest generalnie wydarzeniem bezpłatnym, z którego mogą wszyscy korzystać.
3: Dziś zamek w Ogrodzieńcu został wystylizowany. Możemy się tutaj przenieść do takiego średniowiecza. Jest kuźnia kowala, są rycerze, konie nawet. Czy też tak to będzie wyglądało podczas Juromanii?
4: Będzie wyglądało podobnie, aczkolwiek może identycznie nie, dlatego że no, dzisiaj ta przestrzeń jest wypełniona różnymi elementami, które tak naprawdę by może troszeczkę tak, te, które stoją na środku, przeszkadzały też turystom, ale na pewno każdy z zamków będzie wystylizowany i będzie tam dana energia, czyli energia człowieka, energia rekonstruktorów, więc i ten zamek w Ogrodzieńcu, jak i wszystkie pozostałe zamki będą tętnić energią w czasie Juromanii.
3: Czyli będzie się można przenieść faktycznie no, kilkaset lat wstecz.
4: Tak, z jednej strony tak, ale z drugiej strony też, jak już tam też wcześniej mówiliśmy, będzie pewna doza też nowoczesności, bo przecież mappingi czy drony, no to są elementy, które są już z naszego wieku, więc to będzie takie połączenie i pokazanie tego, że Jura jest od średniowiecza aż po dzisiaj areną bardzo fajnych wydarzeń i miejsc, do których warto przybywać i warto wracać.
3: I warto to zobaczyć, po prostu same te zamki nawet są warte zobaczenia, skały, ten teren tutaj zielony.
4: Jura jest taką krajową, gdzie krajobraz gra bardzo dużą rolę. Mamy i piękne skały, mamy piękne doliny, mamy zamki, mamy cały wachlarz też różnego rodzaju rezerwatów przyrody, których na Jurze jest mnóstwo i które właśnie podczas Juromanii będą udostępniane. Będzie można je zwiedzać z przewodnikiem, będzie można wchodzić do jaskiń, nawet będzie można wchodzić w nocy do jaskiń czy do zamków. Na co dzień tego nie możemy zrobić, więc chcemy, aby Juromania była taką imprezą, która otwiera Jurę Krakowsko-Częstochowską i pokazuje jeszcze pewne dodatkowe jej aspekty i zachęca do tego, żeby tą naszą Jurę po prostu odwiedzać i eksplorować jeszcze mocniej.
3: Tych wydarzeń jest bardzo, bardzo dużo. Nie sposób o wszystkich opowiedzieć w radiu. Gdzie można zatem przejrzeć całą listę, cały harmonogram?
4: Cały program Juromanii jest w bardzo wygodny sposób pokazany na www.juromania.pl. Tam mamy dostęp do takiego narzędzia, w którym możemy sobie jak gdyby przejeżdżać Jurę Krakowsko-Częstochowską i zaznaczać pewne miejsca, w których byśmy chcieli być. Wtedy ten program się pokazuje, możemy sobie go dołożyć do planera, który możemy stworzyć. Ten planer też ma taką funkcję, że jeżeli wybierzemy sobie dwie imprezy, które odbywają się w tym samym czasie, no to też nam podpowie planer, że no musimy którąś wybrać, bo nie możemy być w dwóch miejscach naraz. Jest on w bardzo też fajny sposób pokazany w takiej formie PDF, gdybyśmy chcieli sobie go gdzieś tam wydrukować, ale też na naszych mediach społecznościowych cały czas ten program jest dostępny, więc w wielu, wielu miejscach można sobie ten program jak gdyby śledzić. Na Juromanii też będą przygotowane takie specjalne bilety pamiątkowe, gdzie każdy uczestnik dostanie taki bilet. On będzie wyposażony w kod QR, który będzie kierował bezpośrednio do programu, żeby można było sobie szybko jak gdyby przejść do programu i zobaczyć, co się jeszcze w okolicy dzieje. Ale warto sobie rzeczywiście oczywiście wcześniej zaplanować pobyt na Juromanii, bo rzeczywiście na wszystkich imprezach nie da rady być. Tych imprez jest tak dużo, że musimy coś wybrać, także najlepszym jak gdyby rozwiązanie będzie to, żeby sobie wcześniej zaplanować każdy dzień na Juromanii. No i wtedy myślę, że będzie super pobyt.
3: Czyli zapraszamy do planowania i do odwiedzenia Jury Krakowsko-Częstochowskiej, szczególnie właśnie podczas Juromanii.
4: Jak najbardziej zachęcam Państwa do przybycia na Jurę Krakowsko-Częstochowską między 18 a 20 września.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
5: Dobra rockowa muzyka po raz kolejny wybrzmi w katowickim Parku Zadola, a dokładniej w tamtejszym amfiteatrze. Magda Mleczko, dzień dobry. Amfi Rock Festival to wydarzenie przed nami 4 i 5 września. Dokładnie to będzie już piąta edycja tego festiwalu. Ze mną jest jeden z organizatorów, Maciek Maśnica. Witam cię serdecznie.
6: Cześć wszystkim.
5: Domyślam się, że program już jest zapięty na ostatni guzik, bo inaczej być nie może. Ile zespołów, powiedz mi, wystąpi w ciągu tych dwóch dni i jakie?
6: W ciągu dwóch dni na głównej scenie wystąpi 8 zespołów, a na drugiej małej scenie 4 zespoły. Oprócz tego ciekawe warsztaty, spotkania z artystami, z ciekawymi ludźmi, prelegentami, także dużo rzeczy się będzie tam działo.
5: Dokładnie, do tego za chwilkę wrócimy, bo Amfi Rock to jest taki festiwal, takie wydarzenie, którym dobra muzyka przeplata się z tą edukacją, podobnie jak na Poland Rocku na przykład.
6: Tak, mówimy o ważnych sprawach społecznych, poruszamy te tematy, bo to jest teraz bardzo ważne i przemycamy tą edukację przez tą muzykę.
5: Zmieniamy kolejność. Zanim powiemy o tym, jakie kapele wystąpią, to w takim razie o tej edukacji trochę więcej. Z kim się można będzie spotkać? Jakie tematy poruszycie w tym roku?
6: Czy przygotowaliśmy parę ciekawych osób. Mamy rozmowy na przykład z Olą Petrus, mamy rozmowy z Pawłem Czekałą i Kamilem Rosiakiem z zespołu Analogs, którzy mają projekt Pudło. Opowiedzą o tym, jak żyć po wyroku w więzieniu, jak sobie radzić z tym wszystkim, jak odmienić swoje życie też. Mamy rozmowę z Marcinem Józefiaczakiem, który powie nam, jak zamienić hejt w działanie. Jego nazwa spotkania to Bunt, który ma sens, czyli powie nam o tym realnym działaniu. Mamy też dość ciekawą rozmowę z wnuczka pani dr Wadowskiej-Król. O tym było teraz głośno z racji wypuszczenia przez Netflix serialu Ołowiane dzieci. Tutaj porozmawiamy o tym temacie ołowicy, także w aspekcie zdrowotnym, politycznym, więc poruszymy także tematy. Z takich ciekawych też rzeczy zaprosimy z mógł naszych fotografów, którzy poprowadzą warsztaty fotograficzne, przekażą uczestnikom, jak fajnie robić zdjęcia na festiwalach, koncertach. I jeszcze z takich ciekawych rzeczy to mamy zaproszonych w sumie twórców zespołu Psiokrew, Kasię i Maćka Szymonowicza, którzy powiedzą, jak połączyli folkową muzykę z nowoczesnym brzmieniem, może też troszkę rockowym brzmieniem, bo to jest takie nieoczywiste i opowiadają tego. Oprócz tego poprowadzą też warsztaty etnograficzne, bo Maciek Szymonowicz jest twórcą murali beskidzkich, także łączymy dużo kultur, także folkowe, rockowe i jesteśmy bardzo otwarci na wszystkie style.
5: I te rozmowy będą rozumiemy w przerwach między koncertami, tak?
6: Te rozmowy, nie? Oczywiście w przerwach też będziemy przemycać tam na dużej scenie dużo takich ważnych elementów edukacyjnych, ale mamy przygotowaną drugą małą scenę, która jest zlokalizowana na przestrzeni, na której uczestnicy mogą sobie rozbić namiot i uczestniczyć właśnie w tych warsztatach i tych mniejszych koncertach na tej małej scenie właśnie.
5: Okej, okay. A no to w takim razie przejdźmy do kapel, do tego, kto nam zagra, jaka jest lista, jakie są zespoły w tym roku.
6: Zacznę może od tych headlinerów tutaj. W piątek headlinerem jest Nocny Kochanek, w sobotę zespół Łzy, ale festiwale to nie tylko headlinerzy, ale także mniejsze zespoły, a w sumie nie aż takie małe, bo zapraszamy w tym roku również takie zespoły jak Debil, The Analogs, Frontside, który nie grał też parę lat tutaj, Stację B prosto z Bieszczad i zespół Traxton, który w tym roku też pokazał się nam na Poland Rock Festival. I oprócz tego pierwszy raz w historii Amfi Rock zaprosiliśmy zagraniczną kapelę, jest to czeska kapela Vision Days, którą serdecznie też chciałbym pozdrowić tutaj.
5: No to pozdrawiamy w takim razie i pozdrawiamy wszystkich festiwalowiczów, tych, którzy na ten festiwal przyjadą. Nie wiem, jaka będzie pogoda, zakładamy, że dobra.
6: Najlepsza.
5: Na wszelki wypadek gumiaczki i jakieś pelerynki przeciwdeszczowe możecie ze sobą zabrać, bo nigdy nic nie wiadomo, ale na pewno będzie gorąco, jeśli chodzi o samą imprezę i wydarzenie, muzykę i tematy warsztatów, o których opowiedziałeś, to zaproś wszystkich na ten festiwal.
6: To jeszcze raz w imieniu wszystkich organizatorów, wolontariuszy zespołu chciałbym zaprosić na piątą edycję Amfi Rock Festival, 4-5 września. Wstęp jest do nas darmowy, więc zapraszamy wszystkich z Katowic, okolic, całej Polski.
5: Ja przypomnę, że ten festiwal w katowickim Parku Zadole, w tamtejszym amfiteatrze, 4-5 września, powtórzę, a moim gościem był Maciek Maśnica, jeden z organizatorów tego wydarzenia. Dziękuję ci bardzo.
6: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
0: Po reklamie.

0: Na razie przerwa. Prokuratura po pierwszych działaniach z nowymi zatrzymanymi w sprawie zonda Krypto. Zarzuty nie tylko dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na A1. W tej prawdzie też ocieśnienie Trumpa.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6:30. Grzegorz Kornacki. Kilka godzin, tak mniej więcej do 21:00 trwało maglowanie 3 osób zatrzymanych wczoraj w związku z aferą zonda Krypto. Wśród schwytanych był inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Według medialnych doniesień miał on związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego Bitbayem, giełdą, która działała przed zondą. Poza tym zatrzymane zostały była żona Mańka, gangstera z nieformalnym wpływem na kryptogiełdę, i jego bliska współpracownica.
2: Nie są to tak zwane osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody na temat całej tej afery, także na temat zaginięcia pana Suszka.
0: Mówił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Służby przeszukały też siedziby PKO i UOKiK.
1: Prawda Antyradia.
0: Zarzuty i wniosek o areszt za tragiczny wypadek na A1, ten, w którym przedwczoraj zginęły 4 osoby. Kierowca ciężarówki odpowie za nieumyślne sprowadzenie katastrofy po tym, jak wjechał w pracujących na autostradzie robotników. Był trzeźwy.
1: Prawda Antyradia.
0: Kraków łączy. Może nie lokalnych polityków, ale ścieżki rowerowe, a i owszem. Działający przy prezydencie zespół przedstawił plan rowerowych inwestycji na 4 lata i tak rowerzyści mają wkrótce komfortowo skorzystać z kładki przy moście nowochódzkim, z wygodnego tunelu pod linią kolejową na Olszy, wreszcie z równej jak stół magistralnej trasy do Opatkowic. I są nadzieje, że to nie tylko puste obietnice, bo jak dotąd udało się już wiele przejazdów wyrównać. Niby nic, a różnica ogromna.
3: Próbujemy dojechać do 100 wyrównanych tych miejsc z tymi przejazdami, ale to naprawdę widać, bo jak jeżdżę w różnych miejscach po Krakowie, to zauważam, znowu tu nie walę oponą, tu nie walę oponą. Tu mogę się skupić na tym, żeby patrzeć właśnie, co się dzieje na skrzyżowaniu.
0: Mówił Marcin Dumnicki ze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. Listę inwestycji planowanych i gotowych znajdziecie na stronach ZTP.
1: Prawda Antyradia.
0: Problem z cenami paliw mamy w cieśninie. Cieśninie Trumpa. Prezydent USA zasugerował, że mógłby tak właśnie zmienić nazwę cieśniny Ormus. Marker i mapa na biurku kosztują tyle, co nic. A udało się już przecież przekreślić nazwę jeziora Ontario czy Zatoki Meksykańskiej. Na zegarach mamy teraz 6:33. To oznacza oczywiście, że czas już na pełną kulturę. Zaraz potem prognoza pogody.
4: Mieszko Drescher, zapraszam. Mandalorian i Grogu wracają tam, skąd przyszli, czyli do streamingu. Film powinien być już dostępny na Disney+. W kinach pojawił się ponad 3 miesiące temu. Na dużym ekranie zarobił 345 milionów dolarów na całym świecie. Kosztował około połowy tej kwoty, czyli raczej na siebie nie zarobił, bo nie wszystko trafia do twórców. Oczekiwania były inne, bo to pierwsza kinowa produkcja z uniwersum Gwiezdnych Wojen od 2019 roku. Brakujących 20 minut oczu szeroko zamkniętych najpewniej nigdy nie było. Tak twierdzi Vivian Kubrick, córka reżysera. Od lat krąży teoria, że po śmierci Stanleya Kubricka studio usunęło inne zakończenie. Według jednej z wersji fanów, bohaterowie grani przez Toma Cruise'a i Nicole Kidman mieli oddać córkę sekcie. Vivian mówi, że film miał już zamknięty montaż i nigdy nie widziała dowodów na istnienie tych scen.
5: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
0: Deszcz może dziś padać od Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego przez Koszalin, Bydgoszcz, Gdański, Olsztyn po Suwałki. Na dole mapy od Katowic przez Kraków i Kielce po Rzeszów. Na termometrach zobaczymy w ciągu dnia od 19 stopni w Koszalinie, przez 21 w Szczecinie, 23 we Wrocławiu, 24 w Warszawie czy w Krakowie, do 26 w Rzeszowie.

0: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Reklama. Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie.
9: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
10: MKOL patrzy na PKOL, na razie po cichu i zza pleców. Taksówkarze na minusie mają dziesiątki milionów złotych długu. W tej prawdzie też zbawienie, czyli klimatyzacja.
9: Prawda Antyradia.
10: Minęła siódma. Grzegorz Kornacki. Oddech na karku PKOL to Międzynarodowy Komitet Olimpijski z bliska obserwuje sytuację w naszym kraju. Członkowie tego większego gremium ogłosili, że sytuacja po zatrzymaniu Radosława Piesiewicza jest uważnie monitorowana, no i wyczekiwane są niezbędne decyzje na szczeblu krajowym. We wtorek będzie spotkanie prezydium zarządu Polskiego Komitetu. Zaproszona została też komisja rewizyjna, żeby kolegialnie wyznaczyć datę posiedzenia zarządu. Zarząd może odwołać prezesa.
9: Prawda Antyradia.
10: Idą zmiany w Ukrainie, zmiany kadrowe. Wołodymyr Zełenski zapowiedział szybki przegląd stanowisk w służbach po strzelaninie między SBU a wywiadem wojskowym. Do haniebnej, jak mówi prezydent, wymiany ognia doszło w nocy z wtorku na środę w Kijowie. Szczegóły są poplątane jak włosy Angusa Younga po koncercie i będą wyjaśniane.
9: Prawda Antyradia.
10: Rosną długi taksówkarzy. Średnio na jednego dłużnika przypadają ponad 22 tysiące złotych zaległości. W sumie na liczniku jest ponad 60 milionów złotych.
11: W ciągu roku zadłużenie taksówkarzy urosło o 3,5 miliona złotych. Mimo tego, że dłużników z tej branży ubyło. Krajowy rejestr długów Adam Łącki.
12: Może to oznaczać, że część przedsiębiorców spłaca mniejsze zaległości i znika z rejestru, a pozostają w nim firmy, których kłopoty są głębsze i trwają dłużej.
11: Z takiego zadłużenia trudno się wydostać.
12: Stały koszt, jak rata leasingowa za samochód, ubezpieczenie czy paliwo, jeszcze mocniej obciąża.
11: Szczególnie niebezpieczne jest zaleganie z ratami za leasing samochodu, bo można szybko stracić źródło zarobku. Kaczmarski Inkaso, Jakub Kostecki.
13: Jeśli umowa zostaje wypowiedziana, najważniejsze staje się odzyskanie przedmiotu leasingu.
11: Joanna Obuchowska, Antyradio.
9: Prawda Antyradia.
10: Samolot na prąd w Katowicach. Technikum lotnicze kupiło elektryczną maszynę, która na jednym ładowaniu może lecieć przez około godzinę.
14: Jest to technologia, która dopiero rozwija się w Polsce, bo jest to pierwszy w Polsce samolot elektryczny i pierwszy w Polsce oficjalnie zarejestrowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. W związku z tym niezwykłe doświadczenie dla naszych uczniów. Poznają budowę tego samolotu, poznają budowę silnika elektrycznego.
10: Mówi dyrektorka szkoły Anna Przybył. Katowickie Technikum Lotnicze kształci m.in. fachowców odpowiedzialnych za naprawę elektroniki na pokładach samolotów.
9: Prawda Antyradia.
10: Upały to piekło na ziemi, a klimatyzacja ratuje życie? To już nieprzenośnie. Naukowcy z Yale wyliczyli, że korzystanie z klimatyzacji może zmniejszyć liczbę zgonów związanych z upałami o ponad połowę. Tylko w USA mowa o 5 tysiącach ludzi rocznie. Od 19 do 26 stopni dziś w ciągu dnia w Polsce. Deszcz może padać na północy i na południu kraju. Wieczorem będzie padać na północy, a na południu sytuacja się uspokoi i wieczorem będzie od 16 stopni w Gdańsku, przez 19 w Opolu i 20 w Warszawie, Poznaniu czy we Wrocławiu, maksymalnie do 21 w Rzeszowie.
15: Esperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Dzień dobry. 10 minut po godzinie 7. Piotr Frank Marciniak
1: i Sandra Hajduk-Popińska. O, wow, pierwsze moje dzień dobry w radiu. Ależ to jest fajne uczucie. Mam nadzieję, że kawy, herbaty, soczki, inne takie macie już w ręku. A jeżeli za kierownicą siedzicie, no to trzymajcie się jej mocno, bo dzisiaj będą naprawdę mocne doniesienia z tak zwanego frontu show biznesowego. Na przykład, nie wiem, czy wiesz, Piotruś, ale jest taki dym jest. Tosia Gate. Słyszałeś o tym?
0: Nie.
1: No, to ja ci dzisiaj powiem więcej na ten temat.
0: Nigdy w życiu o tym nie słyszałem.
1: Ja wam pokażę, o czym to jest historia, ale to już niebawem. Będzie też o pani, która, uważajcie, odcięła przyrodzenie swojemu mężowi i tak jechała z nim autem właśnie, więc uważajcie, co trzymacie w łapce, kiedy macie ręce na kierownicy.
0: Ty powiedz lepiej, gdzie ty byłaś, jak ciebie nie było przez te trzy dni.
1: Panie, gdzie ja nie byłam? Słuchaj, najpierw Sopot, Top of the Top Sopot Festival, później Ibiza, tam robiłam wywiad z pewnym tajemniczym gościem, a teraz jestem tutaj w nowym studiu Antyradia i muszę ci powiedzieć, że ono mi się bardzo, podoba się mnie to studio, no, fajnie jest.
0: Czyli widzę, że ty masz więcej przygód niż Black Dynasty.
1: Co ja, nawet widzę pewne podobieństwa, ale to ci powiem na tak zwanym poza antenium. No a skoro o Black mowa, to dzisiaj też dużo dobrego, takiego nieco cięższego grania o poranku wam zafundujemy.
0: No ale zanim do tego cięższego grania przejdziemy, to musimy zagrać absolutny klasyk.
1: Króla.
0: To jest numer, który każdy zna i może sobie nucić teraz jadąc. I szosa jest szersza niż normalnie.

0: The Hives. Lubię ten numer. 19 minut po godzinie 7. Opowiedz, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Franiu, nigdy w życiu. Kojarzysz taki film? Danuta Stęka, świętej pamięci Janek Frycz. No właśnie. No i Joanna Jabłczyńska też tam grała. Ta Joasia, proszę ja ciebie, grała Tosię, córkę bohaterki Stęki. I teraz ma być po latach kontynuacja tego filmu. I w tej kontynuacji produkcja no nie przewidziała, wyobraź sobie, pani Jabłczyńskiej. Aśka się wkurzyła, no bo ona się czuje tą Tosią. A ta niby, i teraz uważaj, bo się zaczyna robić grubo. Ta niby prawdziwa Tosia, pierwowzór w sensie, Dorota Szelengowska, czyli córka Katarzyny Grocholi, która jest autorką tej książki. Jeszcze łapisz czy już nie?
0: Cały czas jestem na bieżąco.
1: No to ona się wkurzyła na Jabłczyńską, czyli na filmową Tosię, że ta ją okrada z tożsamości. No i sama ta niby prawdziwa Tosia miała nie grać Tosi. Ja na przykład, powiem ci stary, się już pogubiłam, ale idziemy dalej, bo to jeszcze nie jest koniec. Ta Tosia z książki zarzuca Tosi z filmu, że to wszystko jest tak w ogóle to creepy. A na koniec Agnieszka Żulewska ma zagrać nową Tosię.
0: Czyli są trzy Tosie.
1: Są trzy Tosie, jeszcze tylko minister kultury się nie wypowiedział w tej sprawie, bo każdy celebryta zabrał już głos. Jest team Joasia, jest team Agnieszka i jest team Dorota Szelengowska. Jeszcze team Grochola jest też.
0: I okaże się, że Tosię zagra minister kultury.
1: To by było coś. No ale słuchaj, co ty w ogóle myślisz o takich kontynuacjach filmów po latach? To się rusza, czy tego się nie rusza?
0: No są filmy, których nie można ruszać, ale są filmy, które się rusza i potem w wyniku ruszania tych filmów okazują się takie ruchy tektoniczne, że to się wszystko zapada.
1: Ziemia się trzęsie. Tak,
0: no
1: to my tego nie życzymy. Tosi, ani w ogóle pani Grocholi też tego nie życzymy.
0: I pytanie jest proste. Komu to jest potrzebne?
1: O!

0: autopromocja. Nie hańbi.
1: Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
4: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, o czym myślisz?
7: O tych multirabatach Media Expert, piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Do odrzucenia weta potrzebna jest większość 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy posłów.
1: Prawda antyradia.
0: Rutynowa wizyta, tak o niedawnym locie szefa CIA do Moskwy, mówi Marco Rubio. Szef amerykańskiej dyplomacji nie wie, skąd doniesienie o tym, że John Ratcliffe ostrzegał Władimira Putina przed atakami na państwa NATO.
1: Prawda antyradia.
0: Jeśli usłyszysz wybuch, nie panikuj. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców Szczecina alerty informujące o ćwiczeniach służb. Na Gdańskiej między 8 a 15 w ruch pójdzie też pirotechnika.
1: Prawda antyradia.
0: Widoki na przyszłość. W gminie Giżycko jest unijne wsparcie dla budowy nowego punktu widokowego nad jeziorem Niegocin.
2: Dodatkowa infrastruktura, mała zagospodarowanie zielenią i takim sprzętem, oświetleniem, żeby to było troszeczkę i bogatsze i mogło też służyć mieszkańcom. Jesteśmy na etapie wyłonienia wykonawcy. Jak przystąpi do prac, mam nadzieję, że w tym roku nam to skończy.
0: Mówił wójt Marek Jasudowicz. Punkt wyrośnie na Niegocińskiej.
1: Prawda antyradia.
0: Widoki na nagrobki mogłyby być darmowe. Łódzcy radni zdecydują, czy mieszkańcy miasta będą mogli bezpłatnie dojechać komunikacją miejską na cmentarze. Pomysłodawca, radny Kosmanykiel.
3: W tym roku postanowiliśmy, że dla pilotażu możemy spróbować wydłużyć ten okres o cały weekend na czas, kiedy przypada Wszystkich Świętych, czyli na 31 października w sobotę i na 1 listopada w niedzielę.
0: W zeszłym roku i 2 lata temu we Wszystkich Świętych dojazd na łódzkie cmentarze był darmowy. Głosowanie co do tego roku prawdopodobnie w październiku. Jest 7:32. To była Prawda Antyradia.
4: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Sport w Antyradiu.
5: Zaczynamy od US Open, gdzie Hubert Hurkacz przegrał z Amerykaninem Benem Sheltonem 1-3 i pożegnał się z turniejem. Kamil Majchrzak, Magdalinet oraz Magdalena Frank także zakończyli swoją przygodę w singlu. To był mroczny dzień polskiego tenisa w Nowym Jorku. Jako pierwsze w półfinale siatkarskich mistrzostw Europy zameldowały się siatkarki Serbii. Na miękko wyczesały Greczynki 3-0. W wielkiej czwórce znalazły się również Włoszki, które ograły Szwedki 3-1. Dziś odbędą się 3 spotkania pierwszej rundy Pucharu Polski. O 14:30 Avia Świdnik zagra z Wieczystą Kraków. Na 17:30 zaplanowano starcie GKS-u Tychy z ŁKS-em Łódź. Wieczorem Śląsk Wrocław kontra Pogoń Szczecin. Start 20:30. Kolejny serwis 8:30.
4: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
0: Deszczowo może zrobić się dziś w ciągu dnia na północy i na południu Polski. W pasie centralnym chmury, ale też i słońce i brak deszczu. Spodziewamy się od 19 do 26 stopni. Nocą będzie padać na północy, może też w pasie centralnym, a nie będzie padać na południu. I nocą ma być od 14 do 17 stopni.
6: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Zupełnie nieoczekiwanie mamy 7:39. Niesamowicie ten czas zasuwa. A jeszcze niedawno przecież człowiek oczy otworzył i nie wiedział, gdzie jest.
1: A to prawda. Jak ci się spało, Franiu? Wszystko na miejscu masz?
0: Tak, wszystko mam na miejscu. Nawet koszmarów nie było.
1: Co ja pytam, bo to nigdy nic nie wiadomo, wiesz? Była taka historia w 93 roku w stanie Virginia. Doszło do ciekawego zdarzenia. Kobieta poczekała, aż jej mąż zaśnie, a potem zakradła się do niego z takim 20-centymetrowym nożem i odcięła mu przyrodzenie i uciekła z organem dłoni.
0: Ale po co to jej potrzebne?
1: A widzisz, to jest bardzo dobre pytanie. Państwo się nazywali John i Lorena Bobbitt. No i pani Lorena właśnie postanowiła obciąć to przyrodzenie, bowiem mąż podobno był dla niej niedobry i to akurat rozumiem, to się broni. Natomiast słuchaj, ona porzuciła je na trawniku przed sklepem spożywczym i jak później mówili lekarze, można się tylko było cieszyć, że nie dorwał go żaden pies, bowiem to przyrodzenie przyszyto panu Johnowi z powrotem, a żeby nic mu się nie stało na drodze transportu, to wsadzono je do worka po hot dogu. Czyli taki tam, mówisz, cold dog w tym worku przez chwilę.
0: Powiem ci, że ludzie po prostu, kiedy nie mają zajęcia, to im straszne głupoty przychodzą do głowy.
1: Straszne.
0: No,
1: straszne.
0: Komu to... Nie.
1: Komu to poczy... Ale słuchaj, będzie serial o tym nawet, na Netflixie niedługo, podobno.
0: O Jezu. Nie. Nie do przyjęcia temat.

0: ZZ Top potrafi zapełnić tempo. Z rana 7:48, nawiązując do poprzedniej historii,
1: tak.
0: Myślę, że przed domem na trawniku to nie powinno leżeć przyrodzenie, ale na przykład powinien stać taki gadżet jak trampolina.
1: Jak w prawdziwej, dobrej amerykańskiej rodzinie, prawda?
0: Tak, skakałaś kiedyś?
1: Skakałam. Źle to się skończyło, ale może dlatego, że ja byłam po zbyt dużej ilości soku, wiesz, przy grillu. Wypiłam dużo soku i dlatego tak się stało.
0: No właśnie, bo podobno tak kiedyś czytałam, że jeżeli się wchodzi na trampolinę, to nie można wcześniej nic spożywać. Żadnego jedzenia, bo
1: widzisz,
0: to obciąża.
1: Widzisz, jak to dobrze być oczytanym, Franku. No,
0: tak.
1: Ja po prostu nie trafiłam na tego typu literaturę, natomiast powiem ci, że poranny program, bo to mój pierwszy w Antyradiu dzisiaj, to jest trochę taka trampolina. Bardzo łatwo się wywalić się.
0: Tak, żebyś wiedziała. To jest bardzo, no można powiedzieć, że to jest takie, chodzisz po tej trampolinie i nagle nie wiesz, czy się nie odbijesz.
1: Na przykład, albo czy tobie się nie odbije, prawda? Dobra, bo to są już takie dziaderskie żarty, a tak naprawdę Piotr Franka, Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska są przy mikrofonach i bardzo się cieszymy, że zaczynacie z nami ten dzień, jedziecie do roboty, jedziecie do szkoły, gdziekolwiek jedziecie, zróbcie głośniej, bo Antyradio gra najlepszego rocka na świecie i my będziemy z wami do godziny, Jezu Franiu, przypomnij mi, 10?
0: Do 10 wieczorem.
1: O, wieczorem aż. A to nikt nie zapłacił za tyle.
0: Dadzą radę.
1: Dobra.
0: Proszę Państwa, pamiętajcie, że jeżeli jedziemy, to ręce na kierownicy i rozglądamy się dookoła, bo nie wiadomo, co się wydarzy.
1: Kto co ciachnie.
0: A jak?

Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Tak już jest.

0: 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Po reklamie.
13: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: to Rosjanie, nawet jeśli o różnych korzeniach, stoją za dronowym incydentem w Niemczech. Długie to do Gdańska. Tu rozmiar ma znaczenie. W tej prawdzie będzie też pierwszy w Polsce samolot na prąd.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła ósma. Grzegorz Kornacki. Było ich dwóch, Łotysz rosyjskiego pochodzenia i Rosjanin pochodzący z Białorusi. Takie duo ma stać za incydentem z dronem na niemieckim lotnisku. Donoszą o tym media naszych sąsiadów. Na początku sierpnia uzbrojony w materiały wybuchowe bezzałogowiec został znaleziony w Lipsku. Z ustaleń wynika, że nie eksplodował tylko przypadkiem. Niemcy wprost stwierdzili, że za operacją stoi Rosja. Zamkną konsulat Rosji w Bonn i rosyjski dom w Berlinie. Kreml odpowiedział zamknięciem Instytutu Goethego u siebie.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak zapowiadali nieoficjalnie, tak zrobili ostatecznie. Marcin Horała został kandydatem na wicemarszałka Sejmu. Wystawił go klub Rozwój Plus, ten nowy, Mateusza Morawieckiego.
1: Prawda Antyradia.
0: Największy na świecie kontenerowiec na metanol zawinął do gdańskiego terminala Baltic Hub. Ma prawie 400 metrów długości i ponad 60 szerokości. To pierwsza jednostka z nowej serii 7 statków zamówionych przez armatora. Pływa pod banderą Hongkongu.
1: Prawda Antyradia.
0: A że w Gdańsku ewidentnie lubią długie, to będą mieć też najdłuższe tramwaje. W Polsce zamówione właśnie pojazdy będą miały po 47 metrów każdy. I będzie ich 20. Sprzęt ma być skrojony pod powstającą właśnie trasę z południa do Wrzeszcza.
2: Tramwaj ma jeździć co 5 minut, ma być bardzo pojemny. Warto jeszcze podkreślić, że nie tylko długość, ale też szerokość. Te tramwaje będą najszersze w Gdańsku, bo normalnie mamy w standardzie 2,40 m, a tu będzie 2,46 m. To jest niby niedużo, ale wbrew pozorom dla przestrzeni wewnętrznej ma duże znaczenie.
0: Mówił Maciej Lisicki ze spółki Gdańskie Autobusy i Tramwaje. Nowe pojazdy przyjadą za 3 lata.
1: Prawda Antyradia.
0: Loty na prąd w Katowicach. Technikum lotnicze kupiło pierwszy zarejestrowany w Polsce samolot na energię elektryczną.
3: Zamiast zbiorników typowych paliwa mamy dwa zespoły baterii. Samolot lata około godziny czasu na pełnym naładowaniu baterii. Po wylądowaniu czas jego ładowania, żeby odtworzyć jego zdatność do lotu, to jest około godzina 15, godzina 20 minut.
4: Wszystkie te silniki tradycyjne, tłokowe, spalinowe jednak generują trochę dźwięku. A tak jak słyszeliśmy przed chwilą, jednak samolot elektryczny jest dużo cichszy, zostaje tylko śmigło. No a cała technologia śmigła się coraz bardziej rozwijana, są też coraz bardziej ciche.
0: Mówili Krzysztof Będkowski ze SkyDream i Olaf Gawlik, uczeń katowickiego technikum. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 8. To była Prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy prognozy pogody. Do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać na północy i na południu kraju. Jutro bez opadów, tylko w Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. We Wrocławiu może natomiast zagrzmieć. Będzie od 18 stopni w Koszalinie, przez 20 w Olsztynie, 23 w Poznaniu i 24 w Łodzi czy w Warszawie, do 27 od Wrocławia po Rzeszów.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Accept. Safe Us. Nowość w Antyradiu. 11 minut po godzinie 8. Pierwsza godzina strzeliła z bicza, a my już jesteśmy w drugiej odsłonie.
1: Ale tu powiedz, Franiu, ta ci strzeliła, bo ja dzisiaj przyszłam, nie?
0: No tak, no przecież jak ja tu siedziałam sam, to ja myślałam, że wiesz, no.
1: Że jajo zniesiesz, że zamienisz się w taką
0: ćmę. A ja zniosłam właśnie. A słuchaj właśnie, no? A propos ćmy, no. Kiedyś była taka historia, facet z Kanady, nie wiem, to chyba było z Toronto, historia.
1: Aha.
0: Przebrał się za ćmę.
1: Ale wiadomo w jakich okolicznościach?
0: Nie, no po prostu w domu się przebrał za ćmę i wyszedł na miasto i kręcił się, kręcił, chodził, szukał czegoś.
1: O, motyla noga.
0: I wyobraź sobie, że trafił do sklepu z lampami.
1: No.
0: Wszedł tam, potknął się i 8 lamp zbił.
1: Słuchaj, czyli nastąpiło, uwaga, teraz będzie nieśmieszna puenta prowadzącej, totalne zaćmienie.
0: Tak, no i kosztowało go to chyba na tamte kanadyjskie jakieś $450 kary.
1: A swoją drogą, jakie było twoje najbardziej dziwne przebranie na jakiś taki, wiesz, na jakąś prywatkę karnawałową? Przebierałeś się w ogóle?
0: Nie, ale kiedyś myślałem, żeby się przebrać za przelew i nie przyjść.
1: A, to musiałbyś pracować w radiu, ale co ja tam wiem. Słuchaj, tak czy siak, Franiu, ja kiedyś przebrałam się za Biedronkę, powiem ci. Jako dorosła kobieta, już nie dziecko.
0: Poważnie?
1: I nie była to sytuacja taka, o której teraz myślisz. Na imprezę po prostu się przebrałam.
0: Daj spokój. I co? Jak się to skończyło?
1: Byłam w kropce.
0: Ojej. Ale chyba nie jednej.

0: Måneskin, 18 po 8.
1: Ale powiedz to jeszcze raz, Hrenio.
0: Måneskin.
1: O, aż mi się ciepło tu i ówdzie zrobiło. No dobrze, kochany, zwierzątko domowe jakieś masz? Panią?
0: Ja mam koty.
1: Masz kotki, widzisz. A pani ma karaczany madagaskarskie. Ja sobie ostatnio skroluję tak zwanego Face'a i widzę takie ogłoszenie na grupie Saska Kępa lokalnie. Oddam za darmo karaczany madagaskarskie. Szukam dla nich odpowiedzialnych i kochających domów. Są bardzo, uwaga, tu was zaskoczę, ciche, spokojne, grzeczne i niewymagające, pani napisała. No i też zaznaczyła, że nie odda ich jako pokarm dla innych zwierząt.
0: Powiem ci, że sprawdziłem te karaczany i nie wyglądają na zachęcających typków.
1: Absolutnie nie. Ja też właśnie patrzę na ich zdjęcie i bardziej przypominają kozie bobki. No ale jeżeli ktoś jest fanem posiadania robali w domu, to dlaczego się nie zgłosić pod takiego karaczana? Wziąłbyś, przygarnąłbyś?
0: No ja bym przygarnął na przykład, no i włożyłbym sobie do jakiejś, nie wiem, torby czy pojemnika. Aha. I idę sobie z tymi karaczanami, nie?
1: No.
0: I kumpel podchodzi i mówi tak, a nie, ty idziesz z tymi karaczanami. Mówię, na spacer. A. Mówi, zajrzał, mówi, ty do zoo z nimi idź. Mówię, w zoo byliśmy wczoraj, a jutro pójdziemy do kina.
1: Słuchajcie, no takie pomysły na opiekę nad karaczanami, ja bym nie przygarnęła jednak. Wiesz, ja się trochę brzydzę.
0: Oj, daj spokój.
1: Nie, brzydkie to jest.
0: Dwa, trzy dni byś pokochała.

0: Greetings, all Earthlings. My name is Villavolo, a.k.a. VV.
1: Hey, this is Slash.
2: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Evanescence na żywo za granicą? Mimo że na trasie World Tour 2026 Evanescence omija Polskę. Nic straconego. Antyradio wyśle cię na ich koncert 19 września we Frankfurcie nad Menem. Zapewniamy bilety, transport i nocleg. Słuchaj weekendu z Evanescence w Antyradiu i wygraj muzyczną podróż życia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2%. UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni. Złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Czyta lektor AI.

0: Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
3: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
3: O, to już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
0: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Nie kilkanaście, nie kilkadziesiąt, setki niewybuchów znalezione koło Płońska. Najem krótkoterminowy pod kontrolą. Tusk zapowiada powrót wykreślonych wcześniej zapisów. W tej prawdzie też rozpoznawanie miasta po dźwięku.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 8:30, Grzegorz Kornacki. Znaleźć niewybuch? Niefortunne. Znaleźć ich 15 to problem. Koło Płońska na Mazowszu tymczasem znalezionych zostało ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów z czasów II wojny światowej. To amunicja strzelecka, granaty, zapalniki czy pociski do granatników. Na cały arsenał natrafił rolnik. Policja Ewa Koźlicka.
2: Mężczyzna wykonujący prace rolnicze natrafił w ziemi na przedmioty zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych.
0: Przy okazji mundrowi przypominają, jeśli znajdziesz taką podejrzaną rzecz, nie dotykaj, dzwoń.
1: Prawda Antyradia.
0: Wraca sprawczość gmin, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Wszyscy oni będą mogli zakazywać prowadzenia najmu krótkoterminowego na swoim terenie. To zapowiedź Donalda Tuska dotycząca nowelizacji przepisów regulujących ten rynek. W całości przepisy wejdą w życie w 2028 roku. Jak mówi szef rządu, trzeba wszystkim dać czas.

0: jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
1: W skali roku robi się konkretne kilka tysięcy złotych, ale rodzice płaczą i płacą. BIKinfo Monitor, Paweł Szarkowski.
2: Rodzice bardzo rzadko oszczędzają na bieżących potrzebach dzieci i traktują te wydatki jako priorytet.
1: Joanna Obuchowska, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
4: Słyszysz dźwięki, wiesz z jakiego miasta pochodzi. No da się i tak. W krakowskim domu pod krzyżem ruszyła wystawa Kraków. Dźwięki, melodie, słowa.
5: Zdecydowanie Kraków ma w swojej audiosferze elementy, które go wyróżniają. Ma symbole dźwiękowe, które są rozpoznawalne, jak hejnał krakowski, jak dzwon Zygmunt, których znaczenie przekracza dalece granice miasta.
4: Mówiła kuratorka Monika Widzicka. Wystawa będzie czynna do 11 października.
3: Prawda Antyradia.
4: Najpiękniejsza stacja metra na świecie. Może jest w Rzymie. Nowa Colosseum Fori Imperiali, która została kandydatką do tytułu najpiękniejszej stacji, jest też muzeum. Pokazuje archeologiczne zabytki. Ruszyła w zeszłym roku. Odwiedzają ją setki tysięcy osób.
3: Sport w Antyradiu.
6: W ćwierćfinale siatkarskich Mistrzostw Europy Kobiet Polska sprawdzi się z Holandią. Czy nasze dziewczęta zmiotą rywalki z parkietu jak tulipany z łąki? Przekonamy się po godzinie 15, kiedy rozpocznie się to emocjonujące spotkanie, którego stawką będzie awans do półfinału Euro. W drugiej rundzie US Open Iga Świątek zagra z Nadią Podorowską. Polka grała z Argentynką tylko raz w półfinale Rolanda Garrosa w 2020 roku. Wygrała wtedy 2-0. Byłoby miło, gdyby to się powtórzyło. Start 17. Ekstra klasa nadrabia zaległości. W ramach kolejki numer 5 odbędą się dwa meczyki. O 18:00 Raków Częstochowa zagra z Górnikiem Zabrze. Wieczorem Lech Poznań podejmie Jagiellonię Białystok. Start 20:30. Kolejny serwis jutro, 7:30.
4: Do 26 stopni na termometrach dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie w Rzeszowie, ale takiej temperatury spodziewamy się tylko w tym mieście. Co innego 24 stopnie. Tak będzie w Warszawie, Krakowie, Katowicach czy w Opolu. 22 w Poznaniu, Zielonej Górze, Gdańsku i w Olsztynie, a najmniej 19 stopni znów w Koszalinie. Deszcz może padać na północy i na południu.
3: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Editorsi, Garage, oni mają rocka w małym palcu lewej nogi, 8.41. Proszę Państwa, za chwilę zagramy taki kawałek Guns N' Roses.
1: Tak, Night Train, pewnie go znacie, bo to jest jeden z najlepszych numerów moim osobistym zdaniem z albumu Appetite for Destruction. No i jak się przed chwilą zbriefowaliśmy z redaktorem Marciniakiem, okazuje się, że to jest hołd dedykowany, no właśnie, czemu?
0: Winom.
1: Winom.
0: Kalifornijskim.
1: Tak, no właśnie.
0: Tanim.
1: Takim dla smakołyszy, powiedziałabym.
0: No tak, tak, bo kiedyś to były takie czasy, że tych win za dużo nie było, a jak były, no to już trzeba było sieknąć to, co jest.
1: No stary, bo teraz takie wynalazki, wiesz, musi rosnąć ta winorośl na północno-wschodnim wzgórzu, prawda, być smyrana słońcem i smagana wiatrem, a kiedyś to po prostu wystarczyło.
0: Podobno jak promień księżyca jeszcze padnie, to dopiero taki bukiet wchodzi, że...
1: O tak, no jak taki bukiet z taniego wina wejdzie, to dopiero jest impreza.
0: Ale jak jeszcze zakręcisz na kieliszku, aha, palcem umoczysz ten palec, zakręcisz, to podobno schody do nieba, Led Zeppelin, możemy słyszeć. Nie, ale tak słyszałem, taka legenda, ale prawdziwa legenda, proszę Państwa, głosi, że takie właśnie wino, jak za chwilę Guns N' Roses zaśpiewa o tym winku, to najlepiej, wiesz, kiedy wchodzi? No. Jak jest słoneczne południe, ty jesteś wyluzowana, patrzysz w przyszłość i bierzesz je na hejnał.

0: No i proszę Państwa, za 8 minut godzina 9, Red Hot Chili Peppers, cały czas para jak Elvis.
1: A prosto z Kalifornii ruszamy do Nevady, a właściwie to Wy będziecie mogli ruszyć niedługo do Las Vegas, bo w Antyradiu można wygrać, i to nie jest żart, bilety na koncert Metaliki w Las Vegas właśnie. A żeby je wygrać, musicie słuchać Antyradia cały dzień, to po pierwsze, to oczywiste. Po drugie, wchodzić na stronę antyradio.pl, tam wypełnić zadanie konkursowe oraz uzbierać minimum 5 haseł, które na antenie Antyradia będą w trakcie różnych audycji padały.
0: No właśnie, wczoraj już padło hasło, nie wiem, czy powinniśmy je podać, czy nie.
1: No to bądźmy rock'n'rollowi, zaryzykujmy. No.
0: Okej, podaj.
1: Orion, takie było hasło tak. Wczoraj.
0: No, znany numer.
1: Tak, no tak, właśnie. No i pewnie to będą hasła związane z Metaliką i życzymy Wam tego, żebyście je wszystkie zgarnęli, bo w Vegas, co się wydarzy, to wiadomo, zostaje, a zwłaszcza na takim koncercie jak koncert Metaliki.
0: To jest być może dla osób, które wygrają, polecą do Vegas, być może to będzie najwspanialsza przygoda życiowa czasów komunii.
1: Ślub można nawet wziąć, słuchaj, z Elvisem.
0: Ja bym w ogóle wziął ślub z kimkolwiek wtedy, skoro to zostaje tam.
1: Pozdrawiamy żonę Franka w takim razie.
0: Nie no, zapowiada się uroczy, cudowny wylot, tak. A to wszystko 1 października.
1: Odlot nawet.
2: Cześć, tutaj Artur Rojek.
3: Hey, this is Amy Lee.
4: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga. 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metaliki w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj Antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metaliki. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
6: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Koniec wakacji. Dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Czyta lektor AI.

0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
3: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche Avenim. Wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu.

0: Zablokują wjazd do Unii Europejskiej przewoźnicy z Bałkanów. Skrzykują się na połowę września. Trybunał Konstytucyjny znów na tapecie w Sejmie. W tej prawdzie też taksówkarze na minusie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Blokada wjazdu do Unii Europejskiej za niecałe dwa tygodnie. 14 września przewoźnicy z Bośni i Hercegowiny, Serbii, Macedonii Północnej, a także Czarnogóry chcą w ten sposób zaprotestować przeciwko brakowi zmian w przepisach dotyczących wjazdu do strefy Schengen. Chodzi o to, że mogą tu przebywać maksymalnie przez 90 dni na pół roku, a chcieliby zmian w tym właśnie ograniczeniu.
1: Prawda Antyradia.
0: Zniszczone. Rosyjski myśliwiec i śmigłowiec. Ukraina chwali się trafieniem w składy amunicji i zaopatrzenia z sierpnia. Teraz dokładnie przeanalizowała to trafienie.
1: Prawda Antyradia.
0: Rusza znów sprawa obsadzenia Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaczęła posiedzenie, na którym zaopiniuje dwie kandydatury. Chodzi o Macieja Berka i Artura Kotowskiego. Obaj stawili się na miejscu głosowania w Sejmie jutro.
1: Prawda Antyradia.
0: Z podejrzanego staje się oskarżonym. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko nauczycielowi jednej z gorzowskich szkół. Robert S. będzie odpowiadał za 15 czynów, w tym 13 przestępstw o charakterze seksualnym wobec małoletnich. Prokurator Andrzej Bogacz.
2: Przestępcza działalność oskarżonego miała charakter child groomingu, czyli takiego jakby oswajania dzieci, nawiązywania z nimi kontaktu po to, żeby w przyszłości wykorzystać seksualnie.
0: S. nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień.
1: Prawda Antyradia.
0: Plantacja zlikwidowana, narkotyki warte 500 000 złotych przejęte. Taką to operację przeprowadziło CBŚP w Kujawsko-Pomorskiem. Zatrzymane zostały 3 osoby, 2 Polaków i 1, a to niespodzianka, Brytyjczyk. Wszyscy trafili za kraty na 3 miesiące.
1: Prawda Antyradia.
0: Już ponad 60 milionów złotych mają do zdania taksówkarze w Polsce. To o 3,5 miliona więcej niż rok temu. W portfele kierowcom zajrzał Krajowy Rejestr Długów. Jak donosi, taksówkarze często zalegają firmom leasingowym. Te szybko reagują.
3: Jeśli jednak zaległości narastają i umowa zostaje wypowiedziana, najważniejsze staje się odzyskanie przedmiotu leasingu. W przypadku taksówkarzy jest to najczęściej samochód, czyli podstawowe narzędzie pracy.
0: Mówił Jakub Kostecki z Kaczmarski Inkasso. Średni dług taksówkarza to ponad 22 tysiące złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie żyje wokalistka i producentka jazzowa Cassandra Wilson. Jej kontralt przesuwał granicę między jazzem, folkiem czy country. Dał jej też 2 nagrody Grammy. Artystka zmarła w rodzinnym mieście Jackson. W otoczeniu rodziny miała 70 lat. Na zegarach mamy teraz prawie 3 minuty po 9. To była Prawda Antyradia. Deszcz może dziś padać od Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego przez Koszalin, Bydgoszcz, Gdański, Olsztyn, po Suwałki. Na dole mapy od Katowic przez Kraków i Kielce po Rzeszów. Na termometrach zobaczymy w ciągu dnia od 19 stopni w Koszalinie, przez 21 w Szczecinie, 23 we Wrocławiu, 24 w Warszawie, do 26 w Rzeszowie.
1: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Royal Blood, oni nie grają na weselach. 9:10 na liczniku.
1: Skoro o weselach mowa, to o miłości pogadajmy. Słuchaj, internet jest kopalnią wiedzy na temat wszystkiego, jak wiecie. Można się nauczyć, jak, nie wiem, przytulać do drzew, jak zarobić nic nie robiąc, otrzymać rady miłosne. No i właśnie a propos tych, pani Maja Rozkosz, słyszałeś o takowej?
0: Jeszcze słyszę.
1: No widzisz, oferuje takie porady za jedyne 49 ziko. Odczyty dla kobiet w trudnych sytuacjach miłosnych. Kliknij poniżej po bezpłatną diagnozę miłosną. Czytamy tam na tym profilu. Nie brakuje na tym profilu też komentarzy chwalących urodę pani Maji. No i to wszystko byłoby, powiem wam, względnie okej, jak na internet, gdyby nie fakt, że pani Maja nie istnieje. Jest wytworem sztucznej inteligencji.
0: Na wszystkim można zrobić pieniądze, na absolutnie. A teraz jeszcze, jak doszła ta sztuczna inteligencja,
1: no,
0: to aż strach ci powiem myśleć normalnie.
1: Aż strach się zakochać w kobiecie, nie? A ładna ta pani Maja, tak swoją drogą. Polecam ci zerknąć, zobaczyć. Całkiem atrakcyjna kobieta.
0: Nie, jak wejdę, to jeszcze sam skorzystam.
1: Słuchaj, kwestionariusz, 13 pytań. Musisz odpowiedzieć, wiesz.
0: Jak ja wchodzę.
1: Znak zodiaku.
0: Nie.
1: Nie, poddajesz
0: się. Kwestionariusze wszędzie, jak zadają mi pytania, żeby coś chcesz osiągnąć, to musisz wypełnić jakiś kwestionariusz. Od razu rezygnuję. Nie jestem w stanie tego przejść. Już tyle przeszedłem różnego rodzaju kwestionariuszy, że nie pamiętam nawet haseł do tych miejsc.
1: Słuchaj, kwizom mówimy stanowczy nie. Pani Maji Rozkosz też, a wiemy, że rozkosz można osiągnąć na różne sposoby, na przykład słuchając najlepszego rocka na świecie.
0: Oczywiście, że tak. I za chwilę wjedzie as polskiej sceny muzycznej. Gdyby nie było tego pancia...
1: Bo jak powiedziałeś as, to tak dwuznacznie to zrozumiałam w kontekście
0: rozkoszy.
1: As. A as przez jedno s.
0: As. Jeden z najwspanialszych.

0: Mamy 18 minut po godzinie 9. Skroluję, czas leci.
1: Tak, ja sobie skroluję, Piotruś, wiesz, internety, co tutaj ciekawego się znajduje. I tak na przykład na nagłówek trafiłam. Milionerka wyprawiła córce garden party. Czteropiętrowy tort, sztuczne safari, prywatny kucharz. Takie atrakcje. Tak się bawią.
0: Ależ czat.
1: No, ja sobie wyobrażam jeszcze na przykład taki, wiesz, dmuchany zamek z konsjerżem.
0: Chyba z konserwą.
1: Ale coś byś dorzucił jeszcze do takiej imprezy?
0: No ja bym dorzucił tak. Z tego tortu wyskakuje szympans i gra na tamburynie. Goście
1: fajne.
0: Wjeżdżają na hipopotamach.
1: Dobre.
0: Musi być sztukmistrz z Lublina.
1: O nie, koniecznie.
0: Do tego dorzuciłbym japońskich naukowców.
1: Bajkopisarz z Rumunii też by się przydał.
0: Japończycy powinni na bieżąco robić suszy z ryb.
1: Ale słuchaj, to jest wszystko śmiechem, żartem, ale okazuje się, jak wchodzę w ten artykuł, że państwo mieli na przykład pizzermena na miejscu, prawda? Takie atrakcje. Lodówka z chłodzącymi napojami, świece dymne w odcieniach czerwieni i różu, tworzące bajkowy efekt wizualny.
0: Była też krzywa wieża z Pizy, ale prosto.
1: Prosto z pieca, tak. Nie, no słuchaj, takiej imprezy to może pozazdrościć nie jeden dorosły. No a to, nie wiem ile lat ma córeczka pani milionerki, ale dziecko prawdopodobnie.
0: Fantastyczny balet.
1: Oj tak.
0: Muszę się załapać na Sylwestra.
1: To słuchaj, może się odezwiemy do pani, może nas zaprosi.
0: Tak, proszę państwa, gdyby ktoś chciał się na tę imprezę kiedykolwiek wybrać, to oczywiście... Jest to absolutnie niemożliwe, bo trzeba być milionerem.
1: Ale najlepsze imprezy są imprezami z antyradiem. Gramy wam teraz Genesis i Jesus, He Knows Me, a za chwilę wrócimy z kolejną porcją absurdów.
0: Kapitalny numer.

0: Cześć, Janusz Panasewicz, Lady Punk.
1: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
2: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpem.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpem.pl, regulaminy.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze.

0: sumienia.
1: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Hadakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Pierwszy dzwonek był w szkołach, ostatni dzwonek szykuje się w Krakowie. Siatkarskie emocje przed nami. Polki grają dziś o półfinał. W tej prawdzie też rekordowo niski poziom Wisły.
2: Prawda Antyradia.
3: Jest 9:30. Grzegorz Kornacki. To ostatni moment, żeby spróbować być prezydentem Krakowa, przynajmniej w tej kadencji. Dziś ostatni dzień na zbieranie podpisów i złożenie ich w miejskiej komisji. Do 16:00 trzeba mieć poparcie co najmniej 3000 osób. Dotąd zarejestrowani zostali Michał Drewnicki z PiS i Aleksandra Owca z Razem. Weryfikowane są zgłoszenia Jana Hoffmana i Moniki Piątkowskiej, wystawionej przez KO i PSL. O złożeniu podpisów informuje też sztab Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Dziś swoje papiery przynieść ma również Daria Gosek-Popiołek z Lewicy. No i jest jeszcze Łukasz Gibała. Jak wiecie, sprawdzę Radia, dużo popierających go podpisów zostało odrzuconych, bo zabrakło słowa Kraków przy adresach mieszkańców. Radny walczy dalej, jak mówi, zbiera wymagane podpisy z górką, chce ich mieć więcej niż potrzeba i dowiedzie wynik dziś. Wybory 27 września. Walka o półfinał. Polskie siatkarki o 15:00 zagrają z reprezentacją Holandii. Ostatni raz biało-czerwone wystąpiły w półfinale Mistrzostw Europy 7 lat temu. Rywalizacje zakończyły na 4. miejscu.
2: Prawda Antyradia.
3: Najdłuższe tramwaje będą w Gdańsku. Miasto zamawia 20 47-metrowych składów. PESA Krzysztof Zdziarski.
4: Stąd tyle miejsc siedzących, stąd bardzo wygodne rozłożenie drzwi, bardzo przestronna i odpowiednio przygotowana na dzisiejsze czasy kabina motorniczego.
3: Po dostawie Gdańsk będzie miał prawie 160 tramwajów.

0: Natomiast nowy budynek zostanie wybudowany w miejscu obecnego parkingu i zostanie połączony z zabytkową siedzibą. Znajdzie się w nim scena dla 400 widzów z ruchomą widownią, a także sale prób, przestrzenie dla artystów i techników oraz magazyny na scenografię. Prace pochłoną 86 milionów złotych i potrwają 2 lata. W tym czasie teatr będzie działał w przestrzeniach zastępczych. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Jest 9:32. Od 19 do 26 stopni dziś w ciągu dnia w Polsce. Deszcz może padać na północy i na południu kraju. Wieczorem będzie padać na północy, na południu natomiast sytuacja się uspokoi. I wieczorem będzie od 16 stopni w Gdańsku, przez 19 w Opolu i 20 w Warszawie, Poznaniu czy we Wrocławiu, maksymalnie do 21 w Rzeszowie.
2: Desperanos w Antyradiu. Program prowadzą Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska.

0: Smith & Cotsen, znakomici gitarzyści. Jakby im dać te pałki wodne, to też by zagrali.
1: Każdą pałkę bym od nich przyjęła. I Smith i Cotsen, fantastyczni muzycy. Ja w ogóle uważam, że Cotsen niezwykle niedocenionym artystą jest. Posłuchajcie sobie jego twórczości, naprawdę miód i cymesik.
0: Posłuchaj, bo chciałem tak nawiązać, bo tak. Mnie interesuje, co z tym łazikiem na Marsie się dzieje.
1: Słuchaj, no trzeba zadzwonić do Elona Muska, bo ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
0: Na pewno telefon za niego tyle kosztuje, żeby sobie kupił drugi taki łazik.
1: Ale masz Starlinka, wiesz, zawsze się możecie w ten sposób położyć.
0: Starlinkę to ja mam w garażu.
1: A tak przy okazji, to ty wiesz, Franiu, że będzie film o panu Elonie.
0: Tak?
1: W masku. Mhm. Ponoć ma trwać jakieś 4,5 godziny.
0: Ale myślę, że to musical chyba. W stylu Bollywood.
1: A muzyka też będzie podobno dobra. Pan Byrne pisze już utwór złożony, uważaj, z cytatów z samego Elona.
0: Ojej,
1: no,
0: ale to będzie,
1: wszystko
0: będzie
1: o nim.
0: Szaleństwo.
1: Na maksa, tak.
0: Wyobrażam sobie, że to pewnie taki absolutny kandydat do Oscara w 6 kategoriach, przynajmniej minimum.
1: Będzie, ja już czytałam, że tam się Oscar szykuje. Słuchaj, ale ty mnie pytasz o tego Marsa, bo już chcesz stąd uciec?
0: Nie, bo pomyślałem, że tyle było krzyku z tym łazikiem, że on tam robi zdjęcia i na razie nic nie wiadomo, czy jest jakaś woda, coś ludzie, jakieś budynki,
1: jakaś,
0: cokolwiek,
1: amelinium.
0: Nic nie wiadomo do tej pory. Ale no, ja ci powiem, że tak pomyślałem, że jak ten Mars już tam ci ludzie pojawią i myślę, że to się skończy tak jak na Ziemi. Wiesz kiedy?
1: No.
0: Wtedy jak tam wjedzie ZUS.

0: Co za fatalne miejsce, siedzę przodem do mikrofonu.
1: No popatrz. The Offspring i You're Gonna Go Far Kid za nami. Chcieliśmy zakończyć tak z przytupem to wydanie Desperanos, Piotr Frank Marciniak i Sandra Hajduk-Popińska, czyli zestaw medyczny w składzie pielęgniarka i pan profesor od dobrego roka. Kłaniają się nisko, za chwilę ostry dyżur wjedzie i wasz ulubiony ostry na pokładzie, oczywiście.
0: Tak, ale patrz, że jeszcze go nie ma, bo zawsze to tak...
1: Właśnie tak, wiesz co, mówię to, a jednocześnie drżę, bo normalnie powinien już pukać w szybę, a tutaj nikogo.
0: Nic na razie nie widać, żeby ostry się zbliżał, ale on jest taki właśnie tajemniczy bardzo, jak taki stary Indianin z takiego starego plemienia, który ma różnego rodzaju gadżety i potrafi rzucić urok.
1: A, to już mnie zaintrygowałeś, to może ja tutaj zostanę pod stołem. Nie, to nie zabrzmiało najlepiej.
0: Proszę Państwa, było bardzo miło, ale się skończyło.
1: Bardzo dziękujemy. Nisko się kłaniamy, w tym składzie się już więcej z Wami nie przywitamy. Nie no, żartuję. Jutro jesteś sam, Fran, wiesz o tym?
0: Tak, to wspaniały news. Życzę Państwu kapitalnego dnia i oczywiście do jutra.
2: Hi, this is Jack White.
3: Hello, this is Mark Muffley.
4: Hey, we're Kings of Leon, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy Rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.
4: Sprawa nakręca się. Dziś drugi dzień zajmowania się trzema osobami z jedną dużą aferą w tle. Iga Świątek, ostatnią polską nadzieją w US Open. W tej prawdzie będą też drogie korepetycje.
5: Prawda Antyradia.
4: Minęła 10:00. Grzegorz Kornacki. Kilka godzin, tak mniej więcej do 21:00 trwało maglowanie trzech osób zatrzymanych wczoraj w związku z aferą Zonda Krypto. Dziś ciąg dalszy. Wśród schwytanych był inwestor giełdowy. Według medialnych doniesień miał on związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego Bitwayem, giełdą, która działała przed Zondą. Poza tym zatrzymane zostały była żona Mańka, gangstera z nieformalnym wpływem na kryptogiełdę, i jego bliska współpracownica. Służby przeszukały też siedziby PKOL-u i UOKiK.
5: Prawda Antyradia.
4: 1600 osób i podmiotów z sektora zbrojeniowego obejmą nowe sankcje wobec Rosji, zapowiada je szefowa unijnej dyplomacji. Dodaje, że to zasierpniowy incydent z uzbrojonym dronem w Lipsku w Niemczech. Według Kaika Lasse ta akcja nosiła wszelkie znamiona terroryzmu państwowego.
5: Prawda Antyradia.
4: Ostatnia polska nadzieja w US Open. Iga Świątek o 17:00 zaczyna mecz w drugiej rundzie. Zmierzy się z argentyńską zawodniczką Nadią Podorowską. Dziś w nocy Magdalena French odpadła pokonana przez Iwejowicz. Magdalinet wyeliminowała Francesca Jones. Odpadli też Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, a wcześniej także Maja Chwalińska.
5: Prawda Antyradia.
4: Zaczynają się szkolne wydatki. Plecaki kupione, zeszyty są. Teraz czas na książki i korepetycje. Te na poziomie podstawówki kosztują średnio prawie 250 zł miesięcznie. W szkole średniej to już blisko 320 zł. Szczegóły sprawdził GUS. Krzysztof Jedlak.
6: Jeżeli przykładowo weźmiemy pod uwagę zajęcia z matematyki czy z języka angielskiego, to średnio w całym kraju stawka w lipcu 2026 roku wynosiła od 76 do 110 zł. Za godzinę.
4: W dużych miastach oczywiście jest drożej.
5: Prawda Antyradia.
4: Kraków łączy może nie lokalnych polityków, ale ścieżki rowerowe i owszem, działający przy prezydencie zespół przedstawił plan rowerowych inwestycji na 4 lata i tak rowerzyści mają wkrótce komfortowo skorzystać z kładki przy moście Nowochódzkim czy z wygodnego tunelu pod linią kolejową na Olszy. I są nadzieje, że to nie tylko puste obietnice, bo jak dotąd udało się już wiele przejazdów wyrównać. Niby nic, a różnica ogromna.
7: Próbujemy dojechać do 100 wyrównanych tych miejsc z tymi przejazdami. Ale to naprawdę widać, bo jak jeżdżę w różnych miejscach po Krakowie, to zauważam, że znowu tu nie walę oponą, tu nie walę oponą. Tu mogę się skupić na tym, żeby patrzeć właśnie, co się dzieje na skrzyżowaniu.
4: Mówił Marcin Dumnicki ze Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów. Listę inwestycji znajdziecie na stronach ZTP. Jest prawie 10:03. To była Prawda Antyradia. Deszczowo może zrobić się dziś w ciągu dnia na północy i na południu Polski. W pasie centralnym chmury, ale też i słońce i brak deszczu. Spodziewamy się od 19 do 26 stopni. Nocą będzie padać na północy, może też w pasie centralnym, a nie będzie padać na południu. I nocą ma być od 14 do 17 stopni.
5: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program

0: Antyradio.
1: Oczywiście, że tak, proszę Państwa, 12 minut po 10:00. Witam Państwa, Aleksandr Ostrowski, oczywiście w Antyradiu. Do tego wszystkiego przypominam, że nadal trwa walka o wyjazd do Las Vegas, a tak dokładnie to wylot do Las Vegas na koncert Metaliki. Szerzej o tym później, natomiast przypominam nieśmiało, że nadal aktualne jest hasło Orion, za pomocą którego można namieszać na stronie antyradio.pl. Rodaczki i rodacy, to naprawdę wielka gratka dla fanów zespołu, no i szansa na odwiedzenie Ameryki. Proszę Państwa, dodam jeszcze, że mamy dzisiaj święto wieżowców, o czym zawiadamia społeczny researcher pan Wojciech. Także dzień królika. Tak, ale ten królik jest w wersji przetworzonej, w związku z powyższym nie należy się specjalnie do niego przyzwyczajać. Rodaczki, rodacy, jedziemy dalej z Antyradiem. Za chwil kilka pewnie motoślad, bo to dziś czwarty.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu. Motoślad w Antyradiu.
1: Jak to w czwartek? Od 4 do 6 września rajdowe Mistrzostwa Europy przenoszą się do Walii. To już przedostatnia runda sezonu, a całą rywalizację zobaczycie na żywo na antenie telewizji Motowizja. Tylko dwa wyścigi dzielą Indy NXT od finału sezonu, a Tymek Kucharczyk wciąż pozostaje w walce o mistrzowski tytuł. Oba wyścigi zobaczycie na żywo w niedzielę 6 września na antenie Motowizji. Pierwszy już 30 minut po północy, a drugi o 18:30. Wrzesień w Motowizji upływa pod znakiem żużla. Na kibiców czekają finałowe rundy drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów oraz wyjątkowy memoriał Pawła Waloszka. Transmisje i relacje z najważniejszych wydarzeń zobaczycie na antenie Motowizji, a szczegółowe informacje, daty i godziny znajdziecie na stronie Motowizji. Dziś wieczorem o 21:00 także na antenie telewizji Motowizja premiera najnowszego Motośladu, w którym niedościgły Waldemar i dr Rafał odwiedzili tor Łódź, a profesor Igor podziwia motocykl Indian. W poniedziałek o 21:00 także na antenie telewizji Motowizja premiera autoportretu Ostrego. W programie kilka słów jeżdżeniu elektrykiem za darmo przy sprawnej instalacji fotowoltaicznej. Rozmawiam z Martą z firmy Solar Glek. Poprzednie odcinki zarówno Motośladu, jak i autoportretu Ostrego można zobaczyć na Facebooku Oczami Ostrego, kanale YouTube'owym Oczami Ostrego, a zdjęcia i rolki na Instagramie i TikToku Oczami Ostrego.
0: Motoślad w Antyradiu powróci już za tydzień. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: Hi, I'm Roger Glover.
3: Hello everyone, my name is Tobias and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here and this is Antyradiu. And

0: Reklama. Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: po reklamie.
3: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

innych, codzienność dla innych, wzór. Wyliczono, że 10 tysięcy netto trzeba zarabiać miesięcznie, by mówić o sukcesie. Tak uznało aż 56% osób, które w badaniu postrzegania sukcesu przez Polaków uznało pensję za ważny miernik sukcesu.

0: Państwo, aby specjalne miasto Winnice, jasno widzę, żeby powiedzieć, że w Antyradiu za chwileczkę prawda Antyradia, pełna kultura, prognoza pogody. No a do tego po godzinie 11 zajmę się przez chwilę tematem niam niam. Na razie to wiemy, że trzeba zarabiać dychę netto, żeby być człowiekiem sukcesu, a inne sprawy typu jedzenie pozostawię na kolejną godzinę. Oczywiście gdzie? W Antyradiu.
1: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
2: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antyradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, gotujemy się na bitki?
2: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
3: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
0: Po reklamie.
5: W przełomie, zatrzymaniach i przesłuchaniach czas na taśmy. Są nagrania w sprawie zonda krypto. Kolejna próba zamachu w Niemczech. Celem zakłady zbrojeniowe. W tej prawdzie też nocna akcja toprowców.
0: Prawda Antyradia.
5: Minęła 11. Grzegorz Kornacki. Afera zonda krypto serwuje więcej zwrotów akcji niż jeden thriller. Waldemar Żurek powiedział w Polsat News, że śledczy mają taśmy dotyczące giełdy kryptowalut. Nie ujawnia, kogo dotyczą. Ujawnił za to, że prokuratura ma już roboczą hipotezę dotyczącą tego, co stało się z byłym szefem giełdy, Sylwestrem Suszkiem. Wczoraj minister sprawiedliwości mówił o nim, że najprawdopodobniej nie żyje.
0: Prawda Antyradia.
5: Nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firmy zbrojeniowej w Niemczech. Tym razem dywersanci ujawnili się w Monachium. Wyrzucili z samochodu ładunki zapalające i szybko wpadli w ręce policji. To byli obywatele Belgii. Służby mówią, że to miał być zamach.
0: Prawda Antyradia.
5: Ponad złotówka w górę. Epetrol.pl wylicza podwyżki na stacjach paliw w ciągu ostatniego tygodnia. 95 zdrożała o złotówkę i 6 groszy. Olej napędowy o 88 groszy. Na globalnych rynkach promyczek nadziei. Po serii zwyżek ropa tanieje. Miejscami spadła poniżej $90.
0: Prawda Antyradia.
5: Szybki wyrok po awanturze w szpitalu we Wrześni. Już wiadomo, co z nietrzeźwymi 25-latkiem 66-latkom, którzy krzyczeli i byli agresywni w sierpniu.
6: W przypadku 25-latka zasądzona została kara grzywny w wysokości 1500 zł, natomiast dla 66-latki została zasądzona kara ograniczenia wolności w postaci prac społecznych.
5: Mówił Adam Wojciński z policji. Oboje odpowiedzą też za przestępstwa popełnione wobec pracowników szpitala.
0: Prawda Antyradia.
5: Nocna akcja toprowców na Rysach. Ratownicy sprowadzili turystę, który na szlaku doznał urazu nogi. Utknął na 2300 metrach. Ze względu na porę nie dało się wykorzystać śmigłowca. Pieszo na ratunek ruszyło 12 osób uzbrojonych w drona z pakietem grzewczym dla poszkodowanego.
0: Prawda Antyradia.
5: Kilimandżaro zdobyte. Marta Owca, podróżniczka z Dzierżoniowa, weszła na szczyt góry, zbierając przy okazji pieniądze dla chorej dziewczynki. Trekkingowe wejście na prawie 6 tysięcy metrów zajęło 7 dni. Wrażeń oczywiście nie zabrakło.
7: Na pewno było duże zaskoczenie, całkiem zupełnie inną kulturą niż u nas, innym klimatem, więc to było naprawdę ciekawe przeżycie. Tak naprawdę wszystko, czego doświadczałam, było tylko i wyłącznie pozytywne.
5: A pomóc dziewczynce Marysi Radziemskiej można też przez siepomaga.pl. Jest prawie 11.03, czas na pełną kulturę.
8: Mieszko Drescher, zapraszam. Wiedźmini naprawdę żyją dłużej niż zwykli śmiertelnicy. Według Alinea Analytics dodatek Pieśni Przeszłości do 11-letniego Wiedźmina 3 zabrał ponad 450 tysięcy wpisów na listach życzeń Steama, czyli najwięcej spośród gier prezentowanych na Gamescomie. Dalej Warlock Dungeons & Dragons i Ananta. Jest pierwszy zwiastun Dzikiego, Dzikiego Wschodu Jana Holubka. Fabuła będzie się rozgrywać w 1943 roku. Do miasteczka na wschodzie Polski przyjeżdża urzędnik z Berlina, a razem z nim plotki o zaginionym złocie. Premiera w połowie września. Nowy Resident Evil może zaliczyć najlepszy debiut w historii całej serii. Prognozy dają filmowi Zacka Kregera od 40 do 50 milionów dolarów w pierwszy weekend w USA. Poprzedni rekord serii to 26,5 miliona. Premiera w USA 18 września.
9: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
5: Do 26 stopni dziś w ciągu dnia. Deszcz może padać na północy i na południu kraju. Jutro bez opadów tylko w Opolu, Katowicach, Krakowie i w Rzeszowie. We Wrocławiu może natomiast zagrzmieć. Będzie od 18 stopni w Koszalinie, przez 20 w Olsztynie, 23 w Poznaniu i 24 w Łodzi czy w Warszawie. Do 27 od Wrocławia po Rzeszów.
9: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
4: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.
10: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy Ad.

0: Antyradio.
1: Proszę Państwa, 11 minut po 11, kolejna godzina z Aleksandrem Ostrowskim. Mieliśmy wspomnieć o Niam Niam, no to będzie o Niam Niam. Okazuje się, że pewna wielka firma, która dostarcza Państwu taką dietę pudełkową, no nie do końca przyznaje się, że stosuje podwójne informacje o składzie swoich produktów. Dietetyk stwierdził, że to też nie do końca tak, jak to powinno być. I proszę Państwa, po zbadaniu głębokim sprawy okazało się, że jest w tych daniach dość dużo chemii, a także, co straszne, na przykład w jednym daniu krewetek było za mało. Tak, zatem proszę badać zagadnienie dokładnie, jak chodzi o skład, kiedy zamawiają Państwo coś, co ma sprawić, że fit będzie się mieli lepszy.

0: proszę Państwa, 23 minuty po godzinie 11. Słuchają Państwa Antyradia. W telewizji niebieskiej obserwowałem ślub, który mimo powodzi odbył się na Filipinach. Panna młoda, pan młody oraz wszyscy zaproszeni goście prawie po pachy w wodzie. I przypomniała mi się taka dykteryjka, kiedy to ceper stał koło bacy nad rozlanym Dunajcem, a po rozlanym Dunajcu tam i z powrotem pływał kapelusz. No i ten ceper pyta bacy, co to tak ten kapelusz tak pływa. A baca mówi, nie, mówi Juśku, chłopak powiedział, że ma gdzieś powódź i tak będzie orał. Proszę Państwa, no to takie nasze już bardziej.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Anti Radio.
6: Gwiazdy rocka w Anti Radio.
7: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
6: Anti Radio. Najlepszy rok na świecie.

autopromocja. Nie hańbi. Evanescence na żywo za granicą? Mimo że na trasie World Tour 2026 Evanescence omija Polskę. Nic straconego. Antyradio wyśle cię na ich koncert 19 września we Frankfurcie nad Menem. Zapewniamy bilety, transport i nocleg. Słuchaj weekendu z Evanescence w Antyradiu i wygraj muzyczną podróż życia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
10: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

Jajki, proszę Państwa, ma dwa końce. A w ogóle to słuchajcie, Antyradia, 20 minut pozostało do godziny 12. Otóż, jak się zaczęło dziać nie najlepiej z paliwami, cieśnina Ormus, tym podobne rzeczy, inne bajki, które nam wciskają, to okazało się, że drogie paliwa napędzają sprzedaż aut elektrycznych. Ich sprzedaż wzrosła i pewnie będzie rosnąć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości, kiedy te elektryki stracą możliwość ładowania. Ale znawcy tematu mówią, że te akumulatory, które ewoluują bez przerwy, będą doprowadzane do takiego stanu, że będą prawie dożywotnie, a do tego wszystkiego bardzo, bardzo pojemne, dzięki czemu autami elektrycznymi będziemy jeździli, przymierzając jak normalnym benzynowcem. Oby tak było, może ja się w końcu złamię i przekonam do tego, żeby zacząć jeździć czymś na prąd. Ciężkie to będzie, ale spróbuję.

0: another konkurs Master of Vegas.
1: Hello, this is Moleskine.
2: Cześć, tu grabasze. Piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! 1 września nadejdzie Master of Vegas. Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie. Spare. Słuchaj antyradia. Znajdź na naszej antenie metalikowe hasła, popisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Antyradio stawia przelot, hotel i wejście na koncert. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

0: i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Jest to wyrok za korupcję we wrocławskim urzędzie. W tle legalizacja pobytu cudzoziemców. RCB ostrzega przed wyciem syren w Wielkopolsce. Dźwięki na wystawie. Nietypowa ekspozycja w Krakowie.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Jest wyrok za nielegalne legalizowanie pobytu Ukraińcom w Polsce. Urzędniczki z Wrocławia brały łapówki za przyspieszanie procedur w latach 2019-20. Sprawy płacących były rozpatrywane od ręki, a uczciwych czekały nawet latami. Teraz jedna z urzędniczek pójdzie do więzienia na 2 lata, inna dostała karę w zawieszeniu. Dwie inne kobiety za wręczanie im łapówek dostały po 1,5 roku więzienia.
2: Obywatelom Ukrainy nielegalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Czyli jak mówi sędzia Tomasz Kaszyca, wystawiały fałszywe zaproszenia i dokumenty do pracy. Te pośredniczki wykorzystywały też chaos organizacyjny w urzędzie. NIK mówiła o korupcjogennym mechanizmie, który tam panował. Urząd już przeorganizował pracę Wydziału do Spraw Cudzoziemców.
1: Prawda Antyradia.
0: Jak usłyszysz dziś alarm, nie chowaj się pod biurko, to tylko ćwiczenia. RCB ostrzega mieszkańców Wielkopolski, że trwają testy systemu alarmowego. Do 14 mogą wyć syreny. Chodzi głównie o miasto Koło i okolice.
1: Prawda Antyradia.
0: Korepetycje to nie jest tania zabawa. Główny Urząd Statystyczny policzył, ile wydają na nie polscy rodzice.
3: Dzieciaki najczęściej chodzą na korepetycje z angielskiego i matematyki. GUS, Krzysztof Jedlak.
4: Średnio w całym kraju stawka wynosiła od 76 do 110 zł za godzinę.
3: Im starsze dziecko, tym gorzej i drożej.
4: Miesięcznie średnio 249 zł, jeżeli mówimy o uczniach szkół podstawowych, i ponad 318 zł w przypadku uczniów szkół średnich.
3: W skali roku robi się konkretne kilka tysięcy złotych, ale rodzice płaczą i płacą. BigInfo Monitor, Paweł Szarkowski.
5: Rodzice bardzo rzadko oszczędzają na bieżących potrzebach dzieci i traktują te wydatki jako priorytet.
3: Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Dźwiękowy pejzaż miasta stworzyli artyści w Krakowie. Ekspozycja w domu pod krzyżem w centrum uwagi stawia odgłosy, które stanowią o charakterze miasta, mówi kuratorka Monika Widzicka.
6: Zdecydowanie Kraków ma w swojej audiosferze elementy, które go wyróżniają. Ma symbole dźwiękowe, które są rozpoznawalne, jak hejnał krakowski, jak dzwon Zygmunt, których znaczenie przekracza dalece granice miasta.
0: Wystawa będzie czynna do 11 października. To była Prawda Antyradia. Kropi miejscami w zachodniopomorskiem, grzmi na Lubelszczyźnie. Na zachodzie raczej pochmurno, w pozostałej części kraju słonecznie. W ciągu dnia opadów trzeba się spodziewać głównie na wybrzeżu. Przelotnie pokropi też w Łódzkiem i na Śląsku. Jutro w ciągu dnia popada w północnej połowie kraju, wieczorem z zachodu przyjdzie ulewa.
1: Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski. Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: Antyradio.
1: Pewnie, że tak. Proszę Państwa, myśli niedokończone sprzed godziny 12. Przypominam, że trwa konkurs Master of Las Vegas w Antyradiu. Nagrodą główną jest wylot do Las Vegas na koncert Metaliki 1 października. Koncert odbędzie się w nowoczesnej hali koncertowej Sphere. Dodatkowo zapewniamy transport i hotel w Vegas. Podajemy Państwu hasło związane z Metaliką. Zadaniem słuchaczy jest wychwycić hasło, wejść na stronę internetową dedykowaną konkursowi, oczywiście to antyradio.pl, wpisać hasło w formularz i wykonać zadanie konkursowe. W każdym finale, bo będziemy codziennie dzwonić do słuchacza, rozmawiać o Metalice, jak wyobraża sobie pobyt w Las Vegas i tak dalej. Kolejne małe finały odbywać się będą codziennie aż do 17 września. To będzie 10 rund. No i będziemy mieli dla Państwa naprawdę niesamowitą nagrodę. Będzie też finał, w którym będziemy Państwu zadawali pytania z wiedzy o Metalice. No i będzie mocarnie hasło Orion, przypominam. Orion jeszcze dziś aktualne.

0: wypowiedzi związane z samochodami elektrycznymi. Stwierdziłem, że każdy kij ma dwa końce, na co pan Adam napisał: każdy kij ma dwa końce, a proca ma trzy. No i słuszna koncepcja. Proszę państwa, jeszcze informacja dla osób inwestujących. Diamenty mocno tanieją. Prawie o 50% staniały ostatnimi czasy. W związku z tym, jeżeli ktoś zamierza zainwestować w diamenty, mając nadzieję, że nie stanieją jeszcze bardziej, to bardzo proszę. Mam nadzieję, że informacja okazała się przydatną.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Pierwsza zasada makakofonii. Nie mówimy o makakofonii. Druga zasada makakofonii. Jeśli to twoja pierwsza noc w makakofonii, na pewno nie będzie ostatnia. Wstąp do podziemnego kręgu słuchaczy Antyradia. Poznaj chwalebne i bolesne tajemnice Piotra Makaka Szarłackiego. Makakofonia. Od poniedziałku do czwartku po 22:00 tylko w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: Mamy go!
1: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
2: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.

sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie. Ostry dyżur w Antyradiu. Na program zaprasza Aleksander Ostrowski.

właśnie, proszę Państwa, konkurs Master of Vegas trwa. Przypominam, że wysyłamy Państwa do Las Vegas na koncert Metalliki. Z osobą towarzyszącą zapewniamy transport, hotel w Las Vegas i tym podobne atrakcje. Tomek Kasprzyk z pewnością za chwil kilka zajmie się istotnymi dla społeczeństwa sprawami. Przypominam, że hasło aktualne to hasło Orion. Wiecie Państwo, co należy z tym zrobić. Mówiłem o tym przed chwilą, zatem proszę o tak.

0: Klopsik, no. Tomek Kasprzyk, studianty radia.
1: Dzień dobry.
0: Klopsik w tle. Powiem ci, że przyelektryzuję państwa słuchających antyradia Master of Vegas, bo...
1: No, wcale się nie dziwię, no.
0: Pomknąłbym też na ten koncert, a jeszcze zobaczysz...
1: takiego, kto by nie poleciał.
0: No właśnie. Mam nadzieję, że państwu się uda. Czekamy na państwa wypowiedzi pod antyradio.pl. A Tomek Kasprzyk za momencik zajmie się ważnymi sprawami.
1: No i tak.
0: Aleksander Ostrowski, do usłyszenia, rodaczki i rodacy.
2: Hey, this is Tony from Papa Roach.
3: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
4: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
5: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
7: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alierbank.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
0: A tamta to jest mega.
10: Mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: 4 opakowania na kartę, a do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Po reklamie.
1: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Green Day. Bon Jovi.

Guns N' Roses. Limp Bizkit. Gwiazdy rocka w Amteradiu.

0: Już wiadomo, co usłyszał w polskim MSZ-cie ambasador Rosji. Moskwa będzie nam bruździć bardziej, ostrzega resort obrony. Holandia zabiera swoje złoto z Ameryki na wypadek poważnego kryzysu.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Chcieliśmy stanowczo potępić terroryzm państwowy. Po to do MSZ-u został wezwany ambasador Rosji. Jak przekazał szef polskiej dyplomacji, nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, na kolejne morderstwa i prowokacje. Radosław Sikorski mówił o tym podczas wspólnej konferencji prasowej ze swoimi odpowiednikami z Niemiec i Francji. Problemy, jakie wymienił, ostatnio coraz mocniej odczuwają też Niemcy.
1: Prawda Antyradia.
0: Tego typu incydentów może być więcej. W Rosji zbliżają się wybory, więc eskalacja działań w najbliższych dniach w różnych miejscach może następować, mówi minister obrony. Tak Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział na pytanie o pożary, do których dochodziło ostatnio w Polsce. Tu chodzi o fabrykę dronów w Skarżysku Kamiennej, która padła ofiarą sabotażu, jak mówił wczoraj premier. Paliła się też hala firmy produkującej dla przemysłu lotniczego w Lublinie.
1: Prawda Antyradia.
0: O tym, że coś się kroi, zdają się wiedzieć też Holendrzy. Przenieśli z Ameryki prawie 1/3 zapasów złota, 86 ton. Powodem komunikowanym wprost jest lepsze przygotowanie banku centralnego do poważnego kryzysu. Teraz holenderskie złoto będzie trzymane w Londynie, nie w Nowym Jorku i Ottawie.
1: Prawda Antyradia.
0: Wypadek czy kolizja to raczej standardowe powody uszkodzenia samochodu, ale nie brakuje takich mniej typowych. W te wakacje zdarzyła się kuna, która weszła pod maskę i wygryzła wygłuszenie. Naprawa kosztowała 9000 zł. Na to nie koniec. Starcie zwierzę kontra maszyna. Link 4, Paulina Wolińska.
2: Jeszcze bardziej nietypowa była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głębokie zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
0: Konieczność naprawy samochodu generuje też pogoda. W czasie gradobicia karoseria jednego z aut została tak poobijana, że jej naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych.
1: Prawda Antyradia.
0: Gruntowną modernizację przejdzie zbiornik Łąka, który od 40 lat chroni mieszkańców Pszczyny przed powodziami. W związku z pracami będą ograniczenia w uprawianiu sportów wodnych podczas spacerów i wycieczek rowerowych. Dyrektor Wód Polskich w Gliwicach Jan Grygier.
3: Będziemy musieli troszeczkę ten ruch ograniczyć, czasowo wyłączyć zaporę. W najbliższych latach będziemy starać się tak organizować, żeby nasze prace jak najmniej było odczuwalne dla turystów, dla mieszkańców, którzy chcą korzystać rekreacyjnie z tego miejsca.
0: Renowacja zbiornika Łąka będzie prowadzona etapami przez 2 lata. Na termometrach od 17 w Świnoujściu do 22 stopni w Krakowie. Temperatura wzrośnie jeszcze do 24-26 stopni na Lubelszczyźnie, miejscami grzmi, w zachodniopomorskim kropi. Na północy deszczu trzeba się spodziewać do końca dnia. Jutro w ciągu dnia podobnie, przelotnie może padać też w centrum kraju. Wieczorem i w nocy z zachodu przyjdą ulewy.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

0: My Lover, Jabgan Wix.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Prawie 10 minut po godzinie 13. Tak oto wkroczyliśmy do dzisiejszego wydania Lokomotywy w Antyradiu w czwartek 3 września. Tomasz Kasprzyk, kłaniam się i zapraszam w was muzyczną podróż, która tradycyjnie potrwa dzisiaj do godziny 16. A w niej słówko, może nawet posłuchamy nowego Europe. Nie tak dawno mówiłem wam o tym, że Europe powracają z nową płytą Come is this Madness. 9 lat kazali na siebie czekać. Już jest nowe nagranie Scandinavian Eyes. Można zobaczyć także na różnego rodzaju stronach internetowych, posłuchać w sieci, ale także można posłuchać w Antyradiu, więc może dzisiaj będzie taka okazja, nie wiem. Nie oddalajcie się, a będziecie wiedzieć. Ale także dzisiaj zdradzę, co trzeba zrobić, żeby utrzymać swój zespół, zespół rockowy przez 20 lat. Jest pewna recepta, którą ostatnio wyjawił gitarzysta zespołu Five Finger Death Punch. O co chodzi? O tym już niebawem.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: No i oczywiście będzie szansa na to, żeby wziąć udział w konkursie, gdzie główną nagrodą jest wylot do Las Vegas, przypomnę, na koncert zespołu Metallica. Więc jeżeli jeszcze nie wiecie, o co chodzi, choć podejrzewam, że niewiele takich osób jest, ale jeżeli są tacy, niech nie oddalają się od Antyradia, okej? A zaczynamy dzisiejsze nasze popołudniowe spotkanie od wspomnienia lat 80., ale w wykonaniu Paradise Lost.

Alien, TSA, czyli wspomnień czar. Oj, takich wspomnień dzisiaj będzie sporo, bo przyglądam się muzycznej karcie kalendarza. Jest parę ważnych rzeczy, ważnych dat, które warto przypomnieć i ważnych piosenek, których warto dzisiaj posłuchać. Wszystko związane z trzecim dniem września. Zresztą niektórzy z was też już przypominają, na przykład o Panie Bogdanie. Dobrze, za moment przejdziemy do szczegółów.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Mamo! Gotujemy się na bitki?
13: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
14: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: Wszystko, czego dziś chcę.
16: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
0: Po reklamie.
18: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

Pozostawimy listy przebojów to urłoto. When the love is gone, there's rocks. A przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, musimy zatrzymać się na chwilę przy roku 64, kiedy urodził się polski John Lennon. Bogdan Łyszkiewicz, lider Chłopców z Placu Broni, skomponował w latach 90. takie przeboje jak O Ela, Kocham Cię, kiedy już będę dobrym człowiekiem, czy Kocham Wolność. Niestety zginął w wypadku samochodowym niedaleko Płońska. To był czerwiec 2000 roku. Chłopcy z Placu Broni. Dawno ich nie było w lokomotywie, więc dziś z ważnym podtekstem prezentujemy

promocja. Nie hańbi. Evanescence na żywo za granicą? Mimo że na trasie World Tour 2026 Evanescence omija Polskę. Nic straconego. Antyradio wyśle cię na ich

0: Hit Radio i wygraj muzyczną podróż życia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.

0: Has dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Po reklamie. Antyradio.

0: Prokuratura zaprasza prezydenta na przesłuchanie w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nie przejdzie obalenie weta ustawy o kryptowalutach. Jest zapowiedź opozycji. Solidarność nie odpuszcza w sprawie handlu w niedzielę.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 14. Mieszko Dreszczer, zapraszam. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Chodzi o niedopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Karol Nawrocki miałby być przesłuchany w charakterze świadka. W dogodnym dla siebie terminie i miejscu. Zawiadomienie w tej sprawie jeszcze w kwietniu złożyło dwóch sędziów Trybunału. Mowa w nim m.in. o działaniu na szkodę wymiaru sprawiedliwości.
1: Prawda Antyradia.
0: To będzie test, czy jesteś za bezpieczeństwem. Tak rządzący zapowiadają głosowanie nad kolejną próbą odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Liczą, że tym razem się uda, bo afera Zonda Krypto ożyła na nowo dzięki działaniom prokuratury, mówi minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.
2: Jeśli ktoś z tą aferą nie jest związany, jeśli ktoś nie ma niczego na sumieniu, to naprawdę nie widzę żadnego powodu, żeby głosować przeciwko uregulowaniu tego rynku.
0: Problem w tym, że potrzeba aż 276 głosów, czyli bez opozycji się nie uda, a opozycja jest przeciw tym przepisom, mówi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
3: Nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej wypchnie spółki branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie. Więc uważamy, że prawo, które zaproponował rząd, zabiera możliwość rozwoju tej branży w Polsce i tym samym zabiera też możliwość wykonywania uprawnień kontrolnych na rzecz polskich klientów.
0: Czyli zanosi się na to, że ustawa ostatecznie wyląduje w koszu. Głosowanie jutro rano.
1: Prawda Antyradia.
0: Solidarność ma nowy pomysł na walkę ze sklepami otwartymi w niedzielę. Związkowcy apelują do klientów o przesyłanie im paragonów ze sklepów, które są objęte niedzielnym zakazem handlu, a pozostają otwarte. Te paragony trafią potem do prokuratora generalnego. Mają być dowodem co do naruszenia przepisów.
1: Prawda Antyradia.
0: Teatr Zagłębia w Sosnowcu stanie się placem budowy. Podpisana została umowa z wykonawcą jego przebudowy i rozbudowy.
4: Obecna zabytkowa siedziba Teatru Zagłębia zostanie przebudowana, ale historyczne walory budynku mają zostać zachowane. Na przykład renowację przejdzie stara scena. Natomiast nowy budynek zostanie wybudowany w miejscu obecnego parkingu i zostanie połączony z zabytkową siedzibą. Znajdzie się w nim scena dla 400 widzów z ruchomą widownią, a także sale prób, przestrzenie dla artystów i techników oraz magazyny na scenografię. Prace pochłoną 86 milionów złotych i potrwają 2 lata. W tym czasie teatr będzie działał w przestrzeniach zastępczych. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Ulewa na pograniczu Pomorza i Pomorza Zachodniego, na termometrach w granicach 23 stopni. Na Lubelszczyźnie miejscami grzmi, w zachodniopomorskim kropi. Na północy deszczu trzeba się spodziewać do końca dnia. Jutro podobnie, przelotnie może popadać też w centrum kraju. Wieczorem i w nocy z zachodu przyjdą ulewy.
1: Lokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk. Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.

0: Stone Age. Znówka sztuka.
1: Master of Vegas w Antyradiu.
0: Queens of the Stone Age wkrótce, mam nadzieję, na szczycie Wyspy Przebojów Turbo Top. Natomiast na samym szczycie będzie ktoś z was już niemal 1 października. Koncert w Las Vegas, Metallica. Koncert w bardzo, najbardziej widowiskowej sali koncertowej świata, czyli Sphere. Jest szansa, żebyście tam polecieli, tylko trzeba spełnić odpowiednie warunki. Wejść na naszą stronę internetową antyradio.pl, wpisać w odpowiednie miejsce hasło. Hasło to, przypominam, Orion. No i odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze, opisać i przedstawić Antyradio muzyką. W zasadzie to nie pytania, tylko zadania. Opisać i przedstawić Antyradio muzyką Metallica. A zadanie drugie, dla tych, którzy chcą lecieć, to napisać, w jaki sposób staliście się fanami zespołu Metallica. Myślę, że to nie są trudne zadania. Wejdźcie na antyradio.pl, hasło Orion. Dwa ważne zadania. Opisać i przedstawić Antyradio muzyką Metallica. Drugie, napisać, w jaki sposób staliście się fanem Metallica. My całą resztą się zajmiemy. Jutro już mogę zdradzić, że jutro będzie pierwszy z małych finałów. Do kogoś pofrunie płyta zespołu Metallica. No i ktoś z was też zagwarantuje sobie miejsce w półfinale. A półfinały już niebawem. Do dzieła. Antyradio.pl. Tam nasze strony was do wszystkiego poprowadzą.
1: Leć na koncert Metallica do Las Vegas z Antyradiem.
0: Zazdroszczę, zazdroszczę, zazdroszczę. Skoro przy lataniu jesteśmy, no to możemy teraz wspólnie pouczyć się, jak to z tym lataniem jest. Wkrótce ktoś z was obleci z pewnością z Metallicą, a teraz wspólnie w Antyradio odlatujemy z Foo Fighters.

0: klasyka gatunku, aż by się chciało powiedzieć. Kazik i artyści za nami.
1: Hi, we're Guan Waves.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
3: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Antiradio.

0: Audycja Nie Hańbi. Możesz bez skrępowania robić to wszędzie. W drodze do pracy, w domu, w samochodzie. Włącz apkę Antyradia i zaaplikuj sobie dawkę najlepszego rocka na świecie. Antyradio na żywo, podcasty, kanały muzyczne, newsy ze świata i wiele więcej. Ściągnij darmową aplikację Antyradia na swój telefon i miej nas zawsze pod ręką. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: Tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Tak już jest. Niskie ceny są co

Kup maksymalnie 3 z rabatem na kartę oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa w Antyradiu.

love you. But I wanna know for sure. Come on, hold me tight.

wild thing, I think you move me. But I wanna know.

I don't want to go to Mars. Tak śpiewała grupa White Lies przed chwilą w Rokomotywie w Antyradio. A dziś mija rocznica, kiedy w 91 roku, 4 września, w trakcie europejskiej trasy koncertowej, zespół Nirvana nagrał kilka utworów na potrzeby programu radiowego dla stacji BBC. Grupa zarejestrowała wtedy kompozycję Dump, Drain You oraz Endless Nemels w londyńskim studio Myla Vale. Co prawda nie fragment tej sesji nagraniowej, ale fragment ponadczasowej płyty z repertuaru grupy Nirvana teraz przed nami.

0: Grey i Zdeny Krawic na koniec tej części dzisiejszego wydania Rokomotywy w Antyradiu. A słyszeliście o tym, że historia perkusisty Rush trafi na ekran? Jeśli nie, po 15:00 więcej na ten temat.
1: Alex Lifeson also a Rush.
2: Hi, this is Steph from Placebo.
3: Hey, what's up everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metallica. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Rosjanie znów dokazują. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Cierpliwość powoli się kończy. Szef polskiego MSZ-u apeluje do krajów Unii o zdecydowaną reakcję. Nieznaziemne metro powstanie na Śląsku. Region kupuje 32 pociągi.
3: Prawda Antyradia.
4: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Kolejny incydent z udziałem rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Tym razem 40 km na północ od Ustki. Maszyna została przechwycona przez polskie myśliwce, informuje minister obrony. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Ostatni tego typu incydent był w poniedziałek.
3: Prawda Antyradia.
4: Trzeba ograniczyć możliwości działania Rosji. Szef MSZ-u Radosław Sikorski apeluje do krajów wspólnoty o stanowcze reakcje na ataki i akty sabotażu. Chodzi o zamykanie konsulatów, większe restrykcje przy wydawaniu wiz czy ograniczenie możliwości przejazdów po Europie rosyjskich dyplomatów. Tych na terenie wspólnoty jest około 2000, z czego, jak mówi szef polskiej dyplomacji, 40% wykonuje zadania niezgodne ze swoim statusem.
5: Obsługuje agenturę, także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
4: Po tym, jak rząd Niemiec oficjalnie oskarżył Rosję o próbę ataku dronowego na lotnisku w Lipsku, nasze MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora.
3: Prawda Antyradia.
4: Metro jest niepotrzebne, pociągi wystarczą. Już wkrótce, bo łącznie 32 nowe składy trafią na śląskie tory, co pozwoli uruchomić metrokolej. To ma być nowy system transportowy łączący miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. GZM Łukasz Zych.
6: Mimo, że mamy raczej gęstą zabudowę, to centra poszczególnych miast są oddalone o kilka kilometrów. To są za duże dystanse, by budować metro takie dosłowne. Zresztą nasza sytuacja geologiczna też nie wszędzie by na to pozwoliła. Zresztą u nas właśnie nie ma takiej potrzeby. Wystarczy pociąg, szybki pociąg, zatrzymujący się co kilkaset metrów.
4: Pociągi będą rozwijać prędkość do 160 km na godzinę. Każdy pomieści co najmniej 380 pasażerów.
3: Prawda Antyradia.
4: Tunele, kładki i łatanie dziur w infrastrukturze. Zespół rowerowy przy prezydencie Krakowa pokazał listę inwestycji, które mają być zrealizowane w ciągu najbliższych 4 lat. Wśród nich długo wyczekiwane działania, ale też postulat, aby w kolejnych budżetach miasta pojawiła się stała kwota na rozwój infrastruktury.
7: Potrzebowalibyśmy około 0,6% środków budżetowych w skali roku na to, żeby bardzo sprawnie realizować te zadania rowerowe.
4: Mówił Krzysztof Dąbrowa z Zarządu Transportu Publicznego. Lista zrealizowanych i planowanych projektów jest na stronie ZTP.
8: Pełna kultura, zapraszam. Mandalorian i Grogu wracają tam, skąd przyszli, czyli do streamingu. Film powinien być już dostępny na Disney+. W kinach pojawił się ponad 3 miesiące temu. Na dużym ekranie zarobił 345 milionów dolarów na całym świecie. Kosztował około połowy tej kwoty, czyli raczej na siebie nie zarobił, bo nie wszystko trafia do twórców. Oczekiwania były inne, bo to pierwsza kinowa produkcja z uniwersum Gwiezdnych Wojen od 2019 roku. Brakujących 20 minut oczu szeroko zamkniętych najpewniej nigdy nie było. Tak twierdzi Vivian Kubrick, córka reżysera. Od lat krąży teoria, że po śmierci Stanleya Kubricka studio usunęło inne zakończenie. Według jednej z wersji fanów, bohaterowie grani przez Toma Cruise'a i Nicole Kidman mieli oddać córkę sekcie. Vivian mówi, że film miał już zamknięty montaż i nigdy nie widziała dowodów na istnienie tych scen.
4: Słonecznie na wschodzie, pochmurno na zachodzie. Do wieczora najpewniej zachmurzy się w całej Polsce. Na wybrzeżu jak padało, tak pada i tak raczej będzie do końca dnia. Jutro podobnie, przelotnie ma popadać też w centrum kraju. Wieczorem i w nocy z zachodu przyjdą ulewy.

0: Kowalczyk, witam w trzeciej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania i pędzę z informacją o filmie z Nilem Pertem, a w zasadzie o panu Nilu. Historia perkusisty Rush trafia na ekran. Już podobno można zobaczyć zwiastun No One's Skipper. Do sieci trafił pierwszy zwiastun tego filmu dokumentalnego, który opowiada o życiu i twórczości legendarnego perkusisty grupy Rush, Nila Perta. Z tego, co mi wiadomo, w produkcji występują inni koledzy, w zasadzie przede wszystkim koledzy z zespołu, czyli Geddy Lee, Alex Lifeson, ale także inni perkusiści. Podobno pojawia się Stuart Copeland z The Police, podobno jest Danny Carey z Tula, no i chyba Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Film, z tego co wiem, zadebiutuje na festiwalu filmowym w Toronto, a później zostanie wyemitowany przez kanadyjską stację CBS. No i jest szansa, że pojawi się także po tej stronie wielkiej wody. Jak tylko coś będę wiedział bliżej na ten temat, błyskawicznie was o tym poinformuję. Natomiast teraz zachęcam do tego, żebyście pobuszowali w necie i zobaczyli ten zwiastun, bo podobno robi wrażenie. Przypomnę tylko, że nieodżałowany Nil Pert odszedł w styczniu 2020 roku, mając 67 lat.
1: Rokomotywa w Antyradiu.

0: acest fain număr, Wild Child, The Black Keys.
1: Master of Vegas w Antyradiu.
0: A my powracamy do obowiązków, bo najpierw obowiązki, potem przyjemności. Najpierw trzeba zrobić to i owo, żeby potem lecieć do Las Vegas. Hasło, przypomnę, cały czas aktualne, Orion. Waszym zadaniem jest wejść na nasze strony internetowe antyradio.pl i tam w specjalnym formularzu wpisać to hasło, opisać i przedstawić Antyradio muzyką zespołu Metallica. A jeżeli chcecie lecieć do Las Vegas, jeszcze warto napisać, w jaki sposób staliście się fanami zespołu Metallica. To jest cała filozofia. Hasła się będą zmieniać, więc nasłuchujcie uważnie, bo żeby wejść do półfinałów, trzeba zbierać tych haseł trochę. Będą także nagrody, takie małe finały, w których będziemy wam dawać płyty Metalliki. I pierwszy z takich małych finałów już jutro w Lokomotywie w Antyradio, a potem te małe finały będą pojawiać się znienacka. A co będzie dalej, to nasłuchujcie Antyradia, bo będzie się to wszystko rozpędzać, tak jak rozpędzać się będą koncerty. A w zasadzie ten pierwszy koncert, na którym ktoś z was będzie 1 listopada, bo to podejrzewam, że to będzie takie pokazanie, na co ich stać. No i ktoś z was będzie reprezentował oczywiście Antyradio w Las Vegas. My stawiamy przelot, my stawiamy hotel, my stawiamy także bilety na koncert, natomiast wasza sprawa to wejść na nasze strony internetowe antyradio.pl, no i napisać i przedstawić, opisać i przedstawić Antyradio muzyką Metallica, a także napisać, w jaki sposób staliście się fanami zespołu Metallica. No i nie zapominajcie o haśle, hasło przypominam, Orion.
1: Na koncert Metallica do Las Vegas z Antyradiem.
2: Hi, this is Brian from AC/DC.
3: Hey, you guys, it's Beth Hart.
4: Hi, everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antyradio.
1: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Morin.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Van Halen. Florence and the Machine. Creed. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
4: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Pięćdziesiątka to już brzmi poważnie, zwłaszcza jeśli jesteś rockowym zespołem i przez ten czas trzymasz się jednego składu. Pięćdziesiątka w tym miesiącu stuknie U2. Z tej okazji Bank Irlandii wybije okolicznościowe monety dwueurowe. Oficjalnie nie zostaną wprowadzone do obiegu, żeby kolekcjonerzy mogli je mieć w dobrej jakości i czystości. Nakład i wygląd na razie nie zostały ujawnione. Wiadomo, że limitowane monety zadebiutują 25 września, czyli w dniu 50. rocznicy spotkania zespołu w kuchni perkusisty Larego Mullera, wtedy jeszcze juniora. Nie zatrzymuje się też Saxon. Zespół zapowiedział 25. płytę Gods of Thunder. To ma być opowieść o celtyckiej mitologii. Premiera 22 stycznia. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
3: To był Rock News w Antyradiu. Rokomotywa w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

oczy lubią mniej strachy na lachy dzisiaj w Lokomotywie w Antyradio. Natomiast okazuje się, że 3 września 1960 roku urodził się Perry Beaumont, gitarzysta i były klawiszowiec grupy The Cure, który w ciągu 14 lat współpracy z zespołem wystąpił w 400 koncertach, grając u boku Roberta Smitha. Odszedł od zespołu w 2004 roku i wtedy zajął się wędkarstwem. Jak mnie to jest bliskie. No i odszedł niestety w ogóle z...

0: nagranie, które budzi skojarzenia. Nie wiem jak u pana, panie Tomku, ale mnie kojarzy się to nagranie z jazdą konną. Jakbym tak cały czas chciał, żeby ten koń zagalopował, a ten koń miałby mnie w tak zwanym zadzie. O, teraz.
1: Kochany, pan, w radio się panu psuje. Mnie na przykład się kojarzy
0: Nowe, uczę się, no, młody jestem.
1: Mnie się kojarzy z gołymi babami, ale mnie się wszystko kojarzy z gołymi babami. Jak temu
0: co ty
1: kapralowi.
0: Powiesz, no, wiesz, no.
1: Wyjdzie pan, można.
0: Można, a no, wystarczy tylko chcieć.
1: Tak jest, to, no, to jest wyobraźnia.
0: To, otóż to, zaraz będzie taki Dire Straits, żeby się dobrze rozpędzić przed godziną 16 i frufru. Chociaż nie, to nie ten utwór.
1: Ale za to jak pięknie.
0: Oj, pięknie. To ty rozpędzisz po 16, okej?
1: Tak.
0: A ja znikam. Tomasz Kasprzyk, wielkie dzięki. Do miłego. Bye, bye.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
2: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
5: Są nowe ustalenia śledczych w sprawie tragicznego wypadku na A1. Wojsko zamyka część przestrzeni powietrznej nad Polską. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie. Wody w kranach ma nie zabraknąć.
4: Prawda Antyradia.
5: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Jednak nie był trzeźwy kierowca, który doprowadził do tragicznego wypadku na A1. Na wysokości śląskiego Mykanowa we wtorek rano zginęły 4 osoby. Teraz okazuje się, że 32-latek był pod wpływem klefedronu, jak przekazała prokuratura. Dominik D. został aresztowany.
4: Prawda Antyradia.
5: Wojsko zamyka część przestrzeni powietrznej nad Polską. Chodzi o wschód kraju i okres od 10 września do 9 grudnia i wysokość do 3 km. Jak mówią w armii, nie dotyczy to samolotów pasażerskich. Zamknięcie jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w kontekście wojny na Ukrainie.
4: Prawda Antyradia.
5: 98 cm. Tyle wynosi obecnie stan wody w Wiśle przy bulwarach w Warszawie. To najniższy poziom zarejestrowany jak dotąd, a to z Wisły 70% mieszkańców ma wodę w kranach. Wodociągowcy robią co mogą, żeby jej nie zabrakło. Przy ujęciu pracuje pogłębiarka.
6: W miejscu, w którym stoimy w tej chwili, jest około 2-2,5 metra wody, co znacząco odbiega od pozostałej części powyżej Warszawy i poniżej Warszawy.
5: Mówi Rafał Kiniewicz z warszawskich wodociągów. W ubiegłym roku przez 350 dni stan wody w Wiśle utrzymywał się poniżej okresowej normy. W tym roku będzie podobnie.
4: Prawda Antyradia.
5: Wakacje to czas nie tylko odpoczynku. To czas, w którym łatwiej uszkodzić samochód. Ruch na drogach większy, pogoda szaleje, a zwierzęta atakują.
7: Z reguły najłatwiej uszkodzić samochód na drodze, komenda główna policji Robert Opas.
8: Podczas wakacji policjanci ruchu drogowego obsługiwali 4691 wypadków.
7: Plus kolizje, których było ponad 68 tysięcy. Potrafią być kosztowne. Link 4 Paulina Wolińska.
9: Uszkodzone zostało Lamborghini Urus. Naprawa tego samochodu kosztowała ponad 1 000 000 zł.
7: Pogoda też dała popalić.
9: Grad wielkości piłek golfowych uszkodził karoserię pojazdu, a koszty naprawy wyniosły 46 tysięcy złotych.
7: Ale bank dziwnych zdarzeń rozbił bocian.
9: Próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głębokie zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
7: Joanna Obuchowska, Antyradio.
5: 2,5 minuty po 16.
10: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: Ulewa na wybrzeżu nie odpuszcza, na Lubelszczyźnie znowu miejscami grzmi. Jutro podobnie, przelotnie może popadać też w centrum kraju. Po południu i wieczorem z zachodu przyjdą ulewy, obejmą całą północną połowę kraju, później też południową. W sobotę znów deszcz i burze, szczególnie na północnym zachodzie.
10: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
4: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
11: Sponsorem programu jest Cordia. Deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

Jedziemy z najlepszym rokiem na świecie w antyradiu zespół Akcept. Nie mylić pod żadnym pozorem z Akcent. Tego rodzaju brewerii tutaj nie tolerujemy. Tomasz Ambrożo, Bertyn, kapitan, druga połówka melduje się w kolejnej parze z głośników. Kłaniam się nisko, 11 minut po godzinie 16. Ja będę z wami do godziny 20. I dzisiaj w programie jeszcze między innymi supersoniczny następca Concorda, który rzekomo jest coraz bliżej. Z Nowego Jorku do Londynu mamy lecieć w imponującym co krótkim czasie. Jakim? O tym powiem już wkrótce. Powiemy, dlaczego stołeczni aktywiści z organizacji, która uważa, że miasto to wyłącznie ich sprawa, idą na wojnę z mitycznym słowackim rozbójnikiem. No a ponadto również konkurs Master of Vegas. Szukamy największego mistrza bądź mistrzyni wiedzy o Metalice, który to będzie reprezentował nas, antyradio, w słynnym Sin City, mieście grzechu. Co wydarzyło się w Las Vegas? To zostaje w Las Vegas, ma się rozumieć. Pojawi się dzisiaj hasło do zapamiętania. Takich haseł trzeba zebrać w sumie co najmniej 5, więc słuchajcie bardzo uważnie, notujcie wszystko w kajecikach. No a teraz, ponieważ mamy piękny dzień, czwartek, w sumie taki dzień, z którym nie wiadomo co zrobić, bo to ni to środa, ni to piątek, ale gramy najlepszego roka na świecie i świat wygląda lepiej. Beautiful Day i YouTube.

0: Master of Vegas w Antyradiu.
1: Zespół Manam zabrał nas przed chwilą do Buenos Aires, no ale była to tylko podróż palcem po mapie w krainie wyobraźni. Fascynująca, ale my chcemy zabrać was gdzie indziej, do miasta grzechu, do Sin City, do Las Vegas, i to wszystko na nasz koszt. Opłacamy i przelot, i zakwaterowanie, i przede wszystkim koncert Metalliki w sali Sphere, jednej z najnowocześniejszych sal koncertowych i widowiskowych, a to wszystko w konkursie Master of Vegas. Chodzi o to, żebyście bardzo uważnie słuchali Antyradia na okrągło, ponieważ trzeba zgromadzić co najmniej 5 haseł, które będą się pojawiały, jak to mówi młodzież, randomowo na antenie. No i odpowiedzieć na 2 zadania konkursowe. Jakie to są zadania? O tym poczytacie sobie już na stronie antyradio.pl. Koniecznie zgłaszajcie się. Koncert w październiku Metalliki i nie może was tam zabraknąć. No a hasło, które jest do zapamiętania, które wciąż obowiązuje, to hasło Orion. Za czasów mojej młodości żeglowało się na takich łódkach. Zapiszcie sobie to w kajecie, a my żeglujemy dalej już za chwilę gęsi, pukając do nieba bram.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan and you are listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradio. Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metalliki w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metalliki. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13:00. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
10: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września.

0: Szkoły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Teraz w Deichmann nieprzeceniane sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: taniej, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.

0: Vias de Rocav, am de radio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. To jest Rock News w Antyradio.
1: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nową płytę zapowiada Głos Madrugady. Muzyk szykuje The Rest of Sivert Hoyem. Jak sam mówi, to naturalna kontynuacja wydanej wcześniej w tym roku płyty The Best of Sivert Hoyem. Na składance, która ukaże się 2 października, znajdziemy niewydane dotąd utwory z poszczególnych albumów, pojedyncze, singlowe, hity, które jednak nie ujrzały jeszcze światła dziennego, czy grane na żywo covery. Jak stwierdził sam Hoyem, to oczyszczenie archiwów. Cień będzie tu tylko w nazwie. Cult of Luna przyjadą do Polski, żeby stanąć w światłach warszawskiej progresji. Zespół zaprezentuje w stolicy materiał z nowego albumu In the Shadow of Your Shadow. Koncert będzie 12 marca, a bilety trafią do sprzedaży jutro o 11. Kolejne Rock Newsy za godzinę.
0: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi

0: Para z głośników w Antyradiu.
1: Fenomenalny kawałek Mike Shinoda na antenie Antyradia. Already over. No a jeśli chodzi o rok szkolny, to ten z kolei właśnie się zaczął. Uważajcie tam na siebie, zdejmijcie nogę z gazu, uważajcie, zwłaszcza w okolicach szkoły, bo to naprawdę nie ma żartów. A tymczasem wraz z rozpoczęciem roku szkolnego policja postanowiła zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. No i jak ogłosiła w swoich mediach społecznościowych, nawiązali współpracę z aplikacją Janosik, kojarzącą się, umówmy się, głównie z unikaniem fotoradarów i kontroli. Na prośbę policji Janosik będzie jednak namawiał użytkowników, żeby zwalniali właśnie przed szkołą. Wpis nie spodobał się aktywistom organizacji Miasto jest Nasze. Zarzucili policji, że ta ociepla wizerunek aplikacji ułatwiającej łamanie prawa. No cóż, miejsce aktywiści ze stolicy powinni jednak bardziej empatycznie podejść do sprawy dzieci. Ostatecznie sami po 40 zapewne mieszkają jeszcze z rodzicami. Znaczy żarty oczywiście takie głupie. No a poza tym według najnowszych badań 9 na 10 sześciolatków lepiej radzi sobie w zderzeniu z pryncypiami niż z tirem.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Teraz Breakfast at Tiffany's, a ja zapraszam was w sobotę na śniadanie u Styranego.

0: Kapitalny kawałek zespołu Halloween w Antyradio. Numer, który karmi mojego inżyniera Mamonia. Ten domaga się utworów, które już raz słyszał. Ten słyszałem więcej niż raz i jeszcze z przyjemnością usłyszę go wielokrotnie. Piotr Rogucki będzie dzisiaj gościem pary z głośników po godzinie 18. Porozmawiamy sobie o nowym albumie Transmutacje, porozmawiamy sobie o nowym zespole i o różnych sprawach. Jeśli macie pytania do Piotra, piszcie paramaupa@antyradio.pl. A już za chwilę Prawda Antyradia.
1: Hey Poland, this is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Włączamy turbo. Turbo Top w Antyradiu. Czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na antyradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. A teraz w RTV

0: żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play.

0: kolej i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Po reklamie.
9: Antyradio. Gramy najlepszy rok. Beastie Boys. Pijama Porno.
10: Esoteryczny Poznań.
9: Whitesnake. Santana. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
11: Jest odpowiedź prezydenta na zaproszenie na przesłuchanie od prokuratury. Ponad 50 kg kokainy znalazły służby w Gdyni. Warszawa będzie mieć własne wyspy na oceanie. Jutro ruszają prace.
9: Prawda Antyradia.
11: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Prezydent podejmuje rękawice rzucone przez prokuraturę. Zapowiedział, że da się przesłuchać w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Jestem obywatelem jak każdy inny obywatel RP, zaznaczył Karol Nawrocki. Śledczy zwrócili się wcześniej do prezydenta z prośbą o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania w charakterze świadka.
9: Prawda Antyradia.
11: 55 kg kokainy znalazła Krajowa Administracja Skarbowa w Gdyni. Narkotyki były ukryte w kontenerach ze złomem, które przypłynęły z Brazylii. To nielegalna część ładunku ma wartość na poziomie 20 milionów złotych. Teraz służby rozpoczynają poszukiwania nadawców i odbiorców towaru. Sprawę nadzorują śledczy z Gdańska.
9: Prawda Antyradia.
11: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny bez pieniędzy i wymarzonego wyjazdu do Włoch. Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym twierdzi, że mogło paść ofiarą oszustwa. Biuro podróży Solaris Travel z Kłobucka, któremu wpłacono 150 tysięcy złotych, przestało działać, a jego właściciel ogłosił bankructwo. Jak mówi szefowa stowarzyszenia Sylwia Banasik, wszyscy są zdruzgotani.
12: Tu nawet nie chodzi o te pieniądze, co o zmarnowane wakacje i marzenia. Ktoś zrobił nas w balona po prostu i to jeszcze osoby najsłabsze, które nie mogą się same bronić. Tutaj dzięki dobrym ludziom jest szansa na odzyskanie tych pieniędzy. Niemniej jednak są to procedury.
11: Ubezpieczyciel biura chce jak najszybciej wypłacić pieniądze, ale może zwrócić maksymalnie 120 tysięcy złotych. Resztę ma pokryć Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
9: Prawda Antyradia.
11: Warszawa dostanie dostęp do morza, a nawet do oceanu. Drogowcy zaczynają jutro pracę przy stworzeniu wysp i oceanu wokół palmy na rondzie de Gaulle'a z roślin.
13: W centrum Warszawy powieje egzotyką. ZDM Maciej Dziubiński.
14: Samotna palma otoczona morzem.
13: Będą wyspy.
14: Zaplanowaliśmy ułożenie sztucznych górek, które następnie obsadzimy odpowiednią roślinnością, ostnicą i werbeną, tak aby imitowały wyspy na oceanie.
13: Kocimiętka i szałwia będą udawać wodę.
15: Codziennie będą opływała jakże luksusową wyspę wokół palmy.
13: Na archipelagu będzie miejsce dla łapiących piratów drogowych.
14: Pozostawimy na rondzie de Gaulle zatoki, gdzie m.in. policja będzie mogła postawić swoje pojazdy.
11: Deszczowo od Kołobrzegu po Trójmiasto. Kropi też miejscami na Mazowszu. Niewykluczone, że niebawem popada i w Warszawie. Jutro podobnie, przelotnie może pokropić też w centrum. Po południu i wieczorem z zachodu przyjdą ulewy, obejmą całą północną połowę Polski, później też południową. W sobotę znów deszcz i burze, szczególnie na północnym zachodzie.
1: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
15: Sponsorem programu jest Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Lecimy z najlepszym rokiem na świecie. Mr. Charm to fenomenalny kawałek od Stonesów. Panowie pamiętają, niejedna z niejednego pieca chleb jedli. No i w swoim życiu pewnie podróżowali z prędkością naddźwiękową. A skoro o lataniu mowa, supersoniczny następca Concorda, słuchajcie, coraz bliżej. Z Nowego Jorku do Londynu poleci w imponująco krótkim czasie, donosi portal chip.pl. Firma Boom pracuje nad samolotem, który ma pokonywać trasę między Nowym Jorkiem a Londynem w około 3,5 godziny. Szefowie Supersonic Boom zapowiadają, że w przyszłości samolotem będzie można dolecieć do każdego miejsca na Ziemi w mniej niż 4 godziny i to za jedyne $100. No cóż, nie mogę się już doczekać, żeby zabukować lot linii, które są tanie, szybkie i wzięły nazwę od odgłosu eksplozji.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Oj, jakże chciałbym być wciąż niewinny i prawdziwy. Hurt teraz dla wszystkich, którzy też chcieliby. Załoga G w Antyradio. 12 minut po 17.
2: Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: klasyka rocka na sterydach, można powiedzieć. Jeden z najpiękniejszych kawałków, mistyczny wręcz, Sound of Silence w wykonaniu zespołu Disturb w parze z głośników na antenie Antyradia. 22 minuty po godzinie 17. Klasyki rocka ci u nas dostatek i już za kilka chwil poświęcimy sobie trochę czasu, żeby porozmawiać o jednym z najważniejszych albumów w historii rocka. O jaką płytę może chodzić? No, znacie mnie, wiecie, że nie ma większego fana Beatlesów, więc o ten zespół, o czwórkę z Liverpoolu chodzi właśnie. Jaki konkretnie krążek weźmie na tak zwany tapet Tomasz Kasprzyk, tego dowiecie się wkrótce, bowiem za kilka chwil blok z wielkiej płyty. Pojawią się również u nas uroczy, fenomenalni panowie z Włoch, zespół Måneskin z kawałkiem Gossip. No a po godzinie 18 Piotr Rogucki będzie gościem pary z głośników. Jakie pytania macie do Piotra? Piszcie para@antyradio.pl. Jeśli chcecie mu coś przekazać, też jest jedyna niepowtarzalna okazja. para@antyradio.pl.
1: Hi everybody, this is Dave Grohl from the Foo Fighters.
2: Hey, what's up everybody? This is Danny Shula from Biohazard.
3: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden. You're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradio.
5: Sponsorem programu była Cordia, deweloper oferujący apartamenty Port Island w Gdańsku na Wyspie Portowej.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: по рекламе.
1: To jest Rock News w Antyradio.
2: Grzegorz Kornacki, zapraszam. Nie ma żadnego piłkarskiego turnieju, musimy chyba coś zrobić, nie? Takimi słowami Noel Gallagher podsyca plotki o przyszłorocznej trasie koncertowej Oasis. Panowie po sukcesie występów z 2025 roku podobno szykują powtórkę. Nieoficjalne informacje mówią m.in. o nawet 12-koncertowej rezydencji w Manchesterze, powrocie do Knebworth, a może i objeździe Europy. Potwierdzenia na razie brak. Dom Zły przejedzie przez Polskę. Po udanych koncertach na Brutal Assault i na Ofie puławski skład stawia na bliskość. W tym miesiącu pojawi się w 12 miastach Polski. Start objazdu 10 września w poznańskim klubie pod Minogą. Potem m.in. Szczecin, Gdańsk, Olsztyn, Łódź, Kraków, Katowice i na finał Warszawa. Koncert w Wudu 27 września. Kolejny Rock News jutro.
1: To był Rock News w Antyradiu. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.

0: Cold Fire Woman w Antyradiu. 22 minuty do godziny 18. Bądźcie czujni, ponieważ jeszcze dzisiaj na pewno przed 20 pojawi się hasło, tajemnicze hasło, które trzeba sobie zanotować w kajecie, zapamiętać, wyryć gdzieś, żeby potem móc powalczyć o wyjazd na koncert w Las Vegas w sali Sphere, koncert Metalliki. Wysyłamy was tam na koszt Antyradia i to dla zwycięzcy z osobą towarzyszącą płacimy i za podróż, za kwaterowanie, no i oczywiście koncert, więc gra warta świeczki. A tymczasem, Borem Lasem, czas najwyższy porozmawiać troszkę o tym, co ja na przykład kocham najbardziej. Tak się dzisiaj złożyło. Czas na nasz stały cykl, na który zaprasza Tomasz Kasprzyk.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Przede mną 11 album studyjny The Beatles, wydany we wrześniu 1969 roku. Płyta została nagrana na 8-ścieżkowych magnetofonach szpulowych, a nie jak do tej pory 4-ścieżkowych magnetofonach, które były używane we wcześniejszych albumach The Beatles. Okładkę albumu, co ciekawe, zaprojektował dyrektor kreatywny Apple Records i jest to jedyna okładka płyty Beatlesów, która nie zawiera ani nazwiska artysty, ani tytułu albumu. Na zdjęciu wybranym przez Paula McCartneya grupa przechodzi przez ulicę w jednym szeregu od lewej do prawej strony, z Lennonem na czele, a za nim oczywiście Star, McCartney i George Harrison. No i już chyba wszystko jasne. Przed nami fragment krążka The Beatles, Abbey Road.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

0: of Vegas w Antyradiu.
1: Tak, proszę Państwa, wystartował już nasz konkurs, w którym zapewniamy Wam możliwość wylotu do Las Vegas, żeby posłuchać Metalliki w tych pięknych okolicznościach przyrody. No i szukamy największego mistrza bądź mistrzyni wiedzy o mecie, który będzie reprezentował nas, Antyradio, w mieście grzechu w Sin City. Słuchacz z osobą towarzyszącą, można zabrać teściową, poleci na pierwszy w historii koncert Metalliki w Sphere, jednej z najnowocześniejszych sal koncertowych. Ten koncert odbędzie się 1 października. Będziemy i podajemy Wam hasła na antenie w dowolnym momencie, więc trzeba uważnie słuchać. Będzie ich w sumie 10, trzeba zgromadzić 5, no i wypełnić zadania konkursowe na naszym formularzu na antyradio.pl, a hasło, które obecnie musicie pamiętać, to Orion. Także pamiętajcie, a już za chwilę Prawda Antyradia, a potem Piotr Rogucki wpadnie do pary z głośników.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Ville Valo, a.k.a. VV.
3: Hey, this is Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Antyradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Master of Vegas w Antyradiu trwa. Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metalliki w Las Vegas w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie Sphere. Słuchaj Antyradia. Zbierz 5 metalikowych haseł, wejdź na naszą stronę, pobisz się kreatywnością i leć z nami na koncert Metalliki. Stawiamy przelot, hotel i wejście na koncert. To być może Ty zostaniesz Master of Vegas. Antyradio. Radio. Najlepszy rok na świecie. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura, ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Expert.

0: Expert.pl.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Mega

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Po reklamie.
9: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Rammstein. The Black Keys. Pijama Porno.

0: Las de Rock Up, am de radio. Am de radio. Najlepszy rock na świecie.
1: Są zarzuty dla zatrzymanych wczoraj w sprawie zonda krypto. Jutro kolejna próba obalenia weta prezydenta w sprawie kryptoaktywów. Są wyroki po aferze korupcyjnej we Wrocławiu. W tle legalizacja pobytu cudzoziemców.
0: Prawda antyradia.
1: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Są zarzuty i wnioski o areszt dla trzech osób zatrzymanych wczoraj w sprawie zonda krypto. Anna P. i Jaromira W. mają odpowiedzieć m.in. za udział w gangu. Rafał Z. za przywłaszczenie powierzonego mienia. Wspomniany gang miał na celu przejęcie majątku Sylwestra Suszka. Mężczyzna był właścicielem BitBay, giełdy, na bazie której powstało zonda krypto. Zniknął kilka lat temu. Według prokuratury może już nie żyć. Podejrzanym grozi 8-10 lat odsiadki.
0: Prawda antyradia.
1: A jutro trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. I już wiadomo, że jest skazana na porażkę. Potrzeba do tego 276 głosów, czyli też głosów opozycji. A politycy zapowiadają, że nie poprą projektu. Nadal uważamy, że zaproponowane prawo jest złe, mówi wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
2: Nie będzie służyło zabezpieczeniu polskich konsumentów, co więcej wypchnie spółki w branży krypto poza Polskę, pozbawiając instytucje państwa polskiego jakiegokolwiek wpływu na ich działanie. Więc uważamy, że prawo, które zaproponował rząd, zabiera możliwość rozwoju tej branży w Polsce i tym samym zabiera też możliwość wykonywania uprawnień kontrolnych na rzecz polskich klientów.
1: Głosowanie jutro rano.
0: Prawda antyradia.
1: Są wyroki po aferze korupcyjnej we Wrocławiu. Chodzi o łapówki za legalizowanie pobytu cudzoziemcom. Skazane zostały dwie urzędniczki i dwie pośredniczki pracy. Usłyszały kary od roku do dwóch lat więzienia. W latach 2019-20 w urzędzie opóźnionych były tysiące spraw, a ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Mówi sędzia Tomasz Kaszyca.
3: Od widzimisię urzędnika zależało, kiedy taki dany wniosek, zaproszenie zostanie sformalizowane. Jednocześnie ci urzędnicy, biorąc pod uwagę, iż sami przyjmowali te wnioski od ciągle tych samych osób w ilościach hurtowych, to doskonale wiedziały, że zaproszenia stwierdzały nieprawdę.
1: Prokuratura rozważa apelację.
0: Prawda antyradia.
1: Za czym ta kolejka stoi? PRL w muzycznym zwierciadle. To nowa wystawa w Muzeum Historii Polski. O tym, jak w czasach komuny próbowaliśmy sobie radzić z systemem dzięki muzyce. Nie brakuje na niej rockowych wątków. Kurator Krzysztof Banach.
4: Mamy na wystawie m.in. gitarę Dariusza Kozakiewicza, który nagrywał na niej legendarną płytę blues zespołu Breakout. Mamy też stół mikserski ze studia Złota Skała. Jeśli ktoś zna Brygadę Kryzys i działalność Roberta Brylewskiego, nie może tego pominąć.
1: Wystawa jest czynna do grudnia. To była Prawda Antyradia. Pełna kultura. Zapraszam. Lincoln w Bardo wzmacnia obsadę. Willem Dafoe, Jonathan Bailey i Peter Dinklage użyczą głosów duchom. Tom Hanks zagra Abrahama Lincolna na żywym planie. Duchy będą animowane poklatkowo. To ekranizacja nagrodzonej Bookerem powieści o prezydencie w żałobie po śmierci 11-letniego syna. Producent Władcy Pierścieni szykuje nowe fantazy. Barry M. Osborne zapowiada Wars of the Dragons. Fabuła skupi się wokół Woja, który sprzeciwia się królowi, aby ratować jego córkę wskazaną przez przepowiednie. Projekt ma zapoczątkować całą nową serię, na razie bez daty premiery. Ridley Scott znów bierze się za obcego. 88-letni reżyser przepisuje scenariusz kolejnego filmu. Ma kontynuować Obcego Przymierze i historię androida Davida, granego wcześniej przez Michaela Fassbendera. Scott chce opowiedzieć o AI wymykającej się spod kontroli i budującej własny świat. Deszczowo od Kołobrzegu po Trójmiasto. Kropi też miejscami na Mazowszu. Jutro podobnie. Przelotnie może popadać też w centrum kraju. Po południu i wieczorem z zachodu przyjdą ulewy. Obejmą całą północną połowę kraju, później też południową. W sobotę znów deszcz i burze, szczególnie na północnym zachodzie.
0: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Royal Blood w Antyradiu. Para zgłośników 11 minut po godzinie 18, a ze mną jest Piotr Rogucki. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tak patrzysz na mnie?
2: Chciałem zrobić taki test, nie? Że generalnie mówisz Piotr Rogucki, a mnie tu w ogóle nie ma.
1: A ciebie to w ogóle nie ma. A to taki żart był. Ale jesteś.
2: No jestem. Dziękuję za zaproszenie do tego pięknego, nowego studia, w którym macie pierwszego gościa i to jestem właśnie ja.
1: No właśnie, Jezus, tak wspaniale. Rozmawialiśmy na
2: przedanteriu. Czuję się dziękuję.
1: Że masz tę szansę rozdziewiczyć ten rozdział w Antyradiu. Co tam u ciebie, powiedz, słychać ostatnimi czasy zawodowo i nie tylko?
2: A tak, wiesz, chodzę na spacery z psem po lesie, generalnie ćwiczę jogę i bardzo dużo pracuję.
1: I bardzo dużo pracujesz i troszkę wchodzisz też do wód i jezior i innych akwenów, w których już drzewiej bywałeś, ale wchodzisz do nich na nowo.
2: Inaczej. Podobno nie da się dwa razy wejść do tej samej wody, ale ja właśnie weszłem.
1: No.
2: I generalnie... No,
1: no i co?
2: Utopisz
1: się?
2: Jestem tam, ale inaczej.
1: Bo rozmawiamy o tym, że sięgasz po swój repertuar z dorobku Komy, także z twojego repertuaru Karaś Rogucki, również swój solowy, tak? Mhm, dobrze
2: dokładnie
1: mówię?
2: Tak, a to wszystko po to, żeby dokonać transformacji, ponieważ utwory właśnie z tych... grup, które wymieniłeś na przestrzeni lat, one są dla nas takim polem doświadczalnym, żeby stworzyć nowe brzmienie i nowy charakter grania, taki, o którym jakoś od jakiegoś czasu marzyłem. I robimy to razem z zespołem Normalni Ludzie.
1: Okej. Okay. Czyli w myśl zasady, jak powiedział pewien reżyser, zagrajcie to wszystko tak samo jak za poprzednim razem, tylko zupełnie inaczej.
2: No właśnie.
1: To tak. Ja cię muszę teraz zapytać, zadać najprostsze, a jednocześnie najtrudniejsze filozoficzne pytanie. Dlaczego?
2: Dlaczego? No, tak jak mówię, jest to pole doświadczalne, szukamy nowego brzmienia i rzeczywiście się znaleźliśmy. Poza tym jest okazja, żeby podsumować działania, które stoczyłem przez 30 lat, czyli 30-lecie, które też zamierzamy przez 3 lata prowadzić, bo jak już się bawić, to na całego. I faktycznie udaje nam się po prostu uzyskać coś, co wszystkim członkom zespołu Normalni Ludzie sprawia satysfakcję i to nie jest tak, że my odgrywamy na koncertach tylko te stare utwory, bo mamy już kilka nowych, a na trasie, która się zbliża w październiku, będzie już 5 nowych i pracujemy nad studyjnym albumem, który ukaże się w przyszłym roku.
1: Jeśli macie pytania do Piotra Roguckiego, to śmiało piszcie. My jeszcze dzisiaj zagramy kilka westchnień z nowego albumu w nowej wersji, także koniecznie słuchajcie Antyradia. No a tymczasem wsiadamy do pociągu, którym zawiaduje zespół AC Piorun DC, jak mówiło się w czasach mojej młodości. AC/DC.

0: Strange Love i Depeche Mode w Antyradiu, a my dzisiaj gościmy Piotra Roguckiego w parze z głośników. Czy musiałeś troszkę sobie stworzyć taki, zbudować rolę, żeby wrócić do swoich starych nagrań, żeby na nowo jakoś odnaleźć tego 20-latka?
1: Nie, kurczę, ja szukałem kodu takiego, który tym wszystkim dominuje, czyli takich utworów, które ja wiedziałem, że się nadają do tego, co chcę zrobić. Mhm. Czyli do transu, czyli do refleksji i które mają na tyle uniwersalny przekaz tekstowy, że nie będę musiał się wplątywać w emocjonalność właśnie nastolatka.
0: Okay.
1: Więc to było jakby świadomy wybór.
0: Normalni ludzie, biorąc pod uwagę to wszystko, co dzieje się w naszym uniwersum obłędu, to jest prowokacyjna nazwa?
1: Nie, ja myślę, że to jest nazwa, która ma na celu po prostu zjednoczenie i dokonanie pewnych działań kolektywnych, czyli zbliżenie do siebie ludzi po to, żeby, no, żeby byli z nami, no, normalni jak i my.
0: Mhm. Pytanie, bo zachęcałem, żebyście pisali na paramopa@antyradio.pl, jeśli macie pytania do Piotra Roguckiego. Gdybyś mógł zaśpiewać z dowolną gwiazdą muzyki, kto to by był i dlaczego akurat ten artysta może być również osoba, która nie żyje?
1: No to David Bowie.
0: Okej.
1: Okay. No, to był zawsze dla mnie największy, wywarł na mnie największy wpływ, jeżeli chodzi o wyobraźnię, sposób pracy, otwartość, no i przede wszystkim
0: eksperymentowanie
1: wizerunkowe, no właśnie. Okay. Tak.
0: Takie alter ego, no. Tworzenie sobie.
1: No.
0: Czym dla ciebie jest eksperyment? Co dla ciebie to oznacza?
1: Eksperyment, no to jest wchodzenie w przestrzeń, którą się czuje intuicyjnie i próba realizacji jej poprzez nazywanie jej dźwiękami, słowami, podawanie sobie tematu, w który się wchodzi z pewnym, nie myśląc o tym, jaki będzie odbiór, nie?
0: Mhm.
1: I nie myśląc o tym, że na przykład ma to być do radia, albo że moja publiczność musi być z tego zadowolona, mhm. Tylko to jest bezwzględne, konsekwentne realizowanie swojego artystycznego założenia.
0: Czy to jest to, co stanęło trochę w poprzek waszej drogi z Komą?
1: Tak.
0: Że ty chciałeś iść.
1: Tak, że ja chciałem po prostu rozwijać się w innym kierunku niż to, co było na pierwszych dwóch, trzech płytach, ale chłopaki woleli grać stare riffy, natomiast rozstaliśmy się w pokoju, co też spowodowało, że mogliśmy po jakimś czasie wrócić.
0: Mhm.
1: I no, teraz duch jest trochę inny. Natomiast no, ja nie wyobrażam sobie sytuacji, że całe życie gram tak jak zespół AC Piorun DC, bo dla mnie to jest strata czasu.
0: Znaczy oni jeszcze zanim zaczęli, to już właściwie...
1: Już grali tak samo.
0: To już grali tak samo. To akurat jest charakterystyczne dla tego zespołu. Ale nie masz takiego lęku jakiegoś podskórnego, że takie poszukiwanie, gonienie tego króliczka i szukanie coraz to nowych, wiesz, pejzaży zaprowadzi cię donikąd może, na przykład?
1: Nie, ja się tego nie boję, bo to mnie zawsze zaprowadzi do miejsca, w którym ja chciałem być, bo robię to świadomie. Natomiast może się spotkać z brakiem odbioru, albo z krytyką, albo po prostu z niezrozumieniem i wtedy zostaję sam. Ale ja już to przechodziłem. Były długie lata, kiedy to, co robiłem, nie zostało zaakceptowane. Więc wiem, jak smakuje porażka i wiem, jak sobie z nią radzić.
0: Okej, to jeszcze do tego tematu wrócimy i o transmutacjach, czyli nowej płycie też sobie porozmawiamy, no i zagramy nowy kawałek z tego krążka, także nie oddalajcie się nigdzie. Za chwilę również Fall Out Boy i Beat It.
2: Mówi dla państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antiradio, the best rock station in Poland.
5: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta pianek, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
6: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
7: Amazon przedstawia Szymon i Max Bremalna Wycieczka Górską. Przez Bremalnie na nieoczne taska alpejskie szlak przemierz. Szymon wszedł na Amazon, czyli przygotował Szymon Trawę. A zamówił tylko to mokwie oby trapasowe sznurówki. Plecak w spinaczkę z namiotu sznurów w piwór. Lewo do sporeczko pod niemi kuchenkę czubistyczną. Podobatony proteinowe, kaperucz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łuki, toki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową.
8: Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą.
7: Znajdź to na amazon.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
10: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
11: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
10: Znaczy, Frosta kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
13: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
14: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
13: A gdzie tak jest?
14: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
15: masz. Po reklamie.
16: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberty.

0: z głośników w Antyradiu.
1: Słuchajcie Antyradia i bardzo dobrze znaczy, że w domu wszyscy zdrowi. Larking Poe i Mockingbird, czyli przedrzeźniacz, już za nami, a w studiu Piotr Rogucki. Jesteś?
2: Tak, jestem.
1: Dzień obecny? Dobry. Dzień dobry. Powiedz, bo rozmawialiśmy na tak zwanym poza anteniu o twoich nie tylko muzycznych planach, ale i filmowych. Zagrałeś w komedii Jak żyć, żeby nie zwariować.
2: Tak, to będzie premiera niedługo. Po 30 latach grania, moja pierwsza główna rola męska.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Nie wierzę w to ani trochę.
2: No, że nie wierzysz, że dostałem główną rolę?
1: Nie, że to w ogóle twoja pierwsza główna rola.
2: No pierwsza.
1: Chyba, że tych takich drugich pierwszych nie liczysz, tak?
2: Nie, drugich planów nie liczę.
1: Okej, okay. Znaczy w sensie,
2: to taka, no.
1: Ale rozmawialiśmy też o pewnym eksperymencie filmowym. Czy to nie chcesz o tym
2: dopiero będziemy robić. Plan zdjęciowy zaczyna się za tydzień. Jeszcze nawet nie wiadomo, jak film się będzie nazywał, ale bardzo ciekawy debiut z bardzo pojechanym eksperymentalnym scenariuszem, więc go na si.
1: Zobaczymy, bo polski film charakteryzuje się tym, że lubi robić takie rzeczy, które już ludzie raz widzieli.
2: No to nie, to będzie taka rzecz, której
1: jeszcze nigdy nie widzieli.
2: Nigdy nie widział.
1: Ty jesteś artystą bezkompromisowym?
2: A co to znaczy?
1: To znaczy, że nie uznajesz w sztuce demokracji żadnej. Uważasz, że forma dyktatury w sztuce jest najlepszą formą władzy, nie?
2: Ja jestem człowiekiem, który być może kiedyś chciał kontrolować wszystko, był kontrolfreakiem, ale w tym momencie po prostu otaczam się ludźmi, którzy są inspirujący, są doświadczeni i mają inicjatywę do tego, żeby tworzyć i zarażać mnie swoimi pomysłami. I generalnie, jeżeli oddaję pracę jakiemuś artyście, to zawierzam jego intuicji i jego doświadczeniu w 100%, więc cieszę się tym, że otaczam się ludźmi, z którymi współpraca polega na tworzeniu zupełnie nowych światów. Mhm.
1: Tutaj w tym nowym projekcie, jak to się mówi, masz i flet, i syntezatory, i elektronikę.
2: Tak, jest trochę... też saksofon, klarnet, jest wibrafon, w ogóle no dużo.
1: Jakie to są muzyczne światy? Co ludzie, z którymi współpracujesz przy tej płycie, do twojego życia artystycznego wnieśli? Jak to spotkanie wyglądało?
2: To są genialni muzycy, z którymi się rozumiemy i znaleźliśmy wspólny front i wspólny podział pracy twórczej. I wygląda to tak, że tworzymy gatunek, który ja bym tak krótko nazwał elektronika z elementami shoegaze'u.
1: Okay.
2: Czyli, że są i gitary, żywa perkusja i głębokie transy związane z jakimś takim house'owym brzmieniem.
1: Jak to wszystko brzmi, to się państwo już teraz przekonają, bo będziemy grać właśnie teraz.
2: Tak, ale też zapraszam na trasę transmutacji, która się zaczyna w październiku, bo tam będziecie mogli na żywo zobaczyć wszystko.
1: No, to koniecznie bądźcie. Wbijajcie na trasę koncertową jak w dym. Śmiało. Piotr Rogucki, bardzo dziękuję ci za tę wizytę w Antyradio.
2: Ja również dziękuję, że mogłem być waszym gościem.
1: I może byś tak był miły i zapowiedział to, co teraz zagramy. Kilka westchnień, to ci
2: powiem. Zapowiadam serdecznie piosenkę Kilka westchnień z repertuaru zespołu Karaś Rogucki, ale w interpretacji zespołu Normalni Ludzie.

0: trzeba uważać, randkując z gwiazdami rocka, bo to kawałek, który frontman zespołu Limp Bizkit napisał dla swojej byłej już dziewczyny, żeby rozliczyć się nieco z przeszłością i znajomością z tą panią. Nuki już za nami, przed nami Green Day, Boulevard of Broken Dreams, pojawi się również, no właśnie, NASA, która odniosła KWS, czyli tak zwany kolejny wielki sukces.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Człowiek czuje się jak He-Man, jak taka muzyka sączy się do organizmu. The Legend of Eternia to Brian May i Daniel Pemberton oraz The Darkness w parze z głośników w Antyradiu. 10 minut po godzinie 19. Noc jeszcze młoda, można powiedzieć. Pamiętajcie, że Antyradio gra na okrągło po 22. Piotr Makak Szarłacki zaprasza. No a tymczasem wiadomość z przedostatniej chwili. Inżynierowie z NASA, słuchajcie, osiągnęli kolejny wielki sukces na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zaawansowany system podtrzymywania życia potrafi już odzyskać i przetworzyć do 98% wody wyprodukowanej przez załogę. Zbiera nie tylko wilgoć z powietrza, ale przede wszystkim przetwarza mocz w czystą wodę pitną. Naukowcy są przekonani, że to rozwiązanie może się sprawdzić również tu, na Ziemi. No, podczas kiedy naukowcy głowią się, jak uczynić nasze życie lepszym, astronauci proszą, żeby może jednak porzucili projekt produkcji Brownie w kosmosie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
0: Mroczne, ale fascynujące dźwięki. Marilyn Manson, Sweet Dreams, już teraz.

0: Fantastyczny kawałek Steady As She Goes. Ale słuchacie Antyradia, tutaj gramy wyłącznie fantastyczne kawałki, ma się rozumieć. 23 minuty po godzinie 19. Za chwilę Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down. Odrobina klasyki rocka, która na pewno postawi was na nogi. Będzie również Linkin Park.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Knopfler.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
5: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Antyradio. Najlepszy rok na

Absolutnie genialny kawałek, klasyka rocka i najlepszy rok na świecie. To jest to, co serwuje wam Antyradio. Najlepsze miejsce w eterze, żeby spotkać się właśnie z rokiem i klasyką rocka. Tomasz Ambroż, Obertyn, ja na posterunku. No i pamiętajcie, że Antyradio wysyła was do Vegas, do miasta grzechu. Jeśli chcecie wybrać się z osobą towarzyszącą na wyjątkowy koncert Metallica w Sphere, no to koniecznie musicie wziąć udział w konkursie Master of Vegas. Szczegóły konkursu znajdziecie oczywiście na stronie antyradio.pl. Ważne, co trzeba zapamiętać, żeby słuchać Antyradia na okrągło, bo pojawiają się hasła, które trzeba zapamiętać, zapisać i zgromadzić takich haseł przynajmniej 5, żeby w ogóle pomarzyć o tym, żeby wylecieć do Las Vegas, a lecicie tam na nasz koszt, zakwaterowanie, przelot, za to wszystko płacimy. No i koncert Metallica, rzecz warta tego, żeby zagrać. No a teraz wracamy do grania.

0: to by było na tyle, jeśli chodzi o moje dzisiejsze spotkanie z wami. Tomasz Ambroż Obertyn, bardzo dziękuję za to upojne popołudnie i wieczór. Po 22:00 oczywiście Makakofonia, Baby Have Fun. Koniecznie posłuchajcie, co też dzisiaj zafunduje wam Piotr Makak Szarłacki. A ja wracam jutro od 16:00 do 20:00 tradycyjnie w parze z głośników. W sobotę zapraszam na śniadanie ustyranego, a w poniedziałek od 16:00 para z głośników już w formacie dwie połówki, tak jak być powinno. Kto będzie tą pierwszą połówką, no to koniecznie odpalcie antyradio po południu w poniedziałek. Dzięki za dzisiaj, miłego wieczoru, bawcie się niegrzecznie. Do usłyszenia, buźka.
1: Hi, I'm Roger Glover.
2: Hello, everyone. My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
1: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Włączamy turbo. Top w Ante Radio, czyli rockową listę przebojów pełną ostrych zakrętów i długich prostych. Wrzuć wyższy bieg i zagłosuj na swój ulubiony zespół na anteradio.pl. 20 najlepszych rockowych numerów w morderczym wyścigu na szczyt listy. Od wtorku do piątku po 20:00 prezentuje Piotr Frank Marciniak. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Mamo, gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
6: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Peszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i w TVP VOD.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu. punktów sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
20: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
7: ci panowie z Media Expert.
20: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
21: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.

0: 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
2: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Kult.
3: Czy myślałaś o tym, co się może stać?

Radio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradio.

0: Audycja Nie Hańbi. Evanescence na żywo za granicą? Mimo że na trasie World Tour 2026 Evanescence omija Polskę. Nic straconego. Antyradio wyśle cię na ich koncert 19 września we Frankfurcie nad Menem. Zapewniamy bilety, transport i nocleg. Słuchaj weekendu z Evanescence w Antyradiu i wygraj muzyczną podróż życia. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
0: Teraz w

Znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert

0: Znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.
6: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AD.

0: Island, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Audycja Nie Hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Crazy Train Ozziego? A może lokomotywa z ogłoszenia Perfektu? Nieważne, którym torem jedziesz, wagony najlepszego rokowego towaru codziennie dowodzi Lokomotywa Antyradia. Nad jej ruchem czuwają najlepsze rokowe składy, a dyżur pełni Tomasz Kasprzyk. Lokomotywa w Antyradiu. Codziennie po 13. Przestaw się na rokowe tory. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Pan Rębiszewski?
5: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
1: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
2: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antaradio.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: Reklama. Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Makakofonia w Antyradiu. Na program zaprasza Piotr Makak-Szarłacki.
7: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak seks, wulgaryzmy, przemoc lub narkotyki.
8: Makakofonia. So this is Doug from King's Action and looking. Yeah. You're listening to Matt Cacofonia. Baby, have fun. And I'm looking at his titties.
9: Zwano ją czarną mańką wśród ulicy. Znali ją wszyscy wszerz i w krąg. Nęcił czar jakiś spogląd jej źrenicy. Choć przechodziła od tak z rąk do rąk, miłość

bez mała. Nie jeden onioł zakrwawił się nóż na Czerniakowskiej górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wrę.

zdziwiła się. Lecz czasem coś ją tak za serce ściśnie i sama nie wie, czemu się to cni. Psia krew, a szklanka rzucona pryśnie. Hej, cóż to mańka w oczach twych łzy? Lecz raz poznała ulicy syna, co żył wśród nocy z noża lub też kradł, i pokochała dzika go dziewczyna. Bez niego dla niej już nie istniał świat. Stała się jego korną niewolnicą, dawnych kompanii porzuciła gwar. Czy się na mnie rzucił, jaki urok, czy co? Pyta go nieraz, czy się mi zadał czar. Na Czerniakowskiej Górnej na Woli, w ciemnych sypelunkach, gdzie życie wrem,

sześć. Psia krew aż wyrżnie, stół z całej mocy. Ech, co tam poszła, pal, że ją sześć. A wkrótce pierzchnął sen o szczęściu złoty. Porzucił mańkę ów kochany kras.

0: truciznę zażywa. Przerwa na życia czarnej mańki nić. Na Czerniakowskiej górnej na Woli, pośród cepelunek dziś cicho tam. Hej, czy to pogrzeb sunie powoli? To czarnej mańki jednej z tych dam. Wśród kwiatów leży blada i cicha i płynie zwolna tam, gdzie nasz kres. Psia krew od życie, historia licha. Ech, co tam zresztą, nie trzeba łez.
1: Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na antenie Antyradia. Tak, to jest Makakofonia Baby Have Fun. Ja jestem Piotr Majak Szarłacki. Tam Państwu załączyłem, jak The Reality of My Surroundings się zmieniło od wczoraj. Wjechał ten legendarny czerwony podnośnik, o którym Państwu opowiadałem na antenie parokrotnie już. Coś niesamowitego. Dobrze, pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam cały kółka antyróżnicowy oraz peleton skryto słuchaczy. Cóż ja Wam mogę tego weekendu, to później. Na razie Makakofonia Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
2: Renia z tej strony, Makakuś.
1: Spodziewałem się tego. Dobry wieczór. Ucałuj i pozdrów tatusia ode mnie, bardzo cię proszę.
2: Ja ciebie też pozdrawiam, mojego tatusia, ciebie Makakuś, mojego kolega Karolka, który kochany nie słucha. I chciałam mu powiedzieć wierszyk o nim.
1: Z kolegami nas słucha?
2: Karolek jest kochany, bo w roku jest zabujany. Aby rokiem się delektować i antyradia nie żałować. Kararek ma kokofonii w czarki słucha i jak mówi Renia, na antenie antyradia nadstawia ucha.
1: Cudownie, bardzo ładnie, bardzo elegancko. No dobrze.
2: To wszystkiego dobrego wam życzę, pa pa.
1: Poczekaj, nie uciekaj. Prosiłem cię, żebyś pozdrowiła i ucałowała tatusia ode mnie.
2: Tak.
1: Dobrze. Na poniedziałek, moja droga, chyba że gdzieś wyjeżdżasz, to wpleć bardzo cię proszę taką kwestię. Bardzo chciałem z nią poruszyć tę kwestię z nim, w sensie czy zaśpiewa piosenkę o sobie na pożegnanie, tak? Rozumiesz taką zadanie?
2: Tak.
1: Cudownie. Dobrze. Stosunkowo udanej nocy.
2: A gdzie ty jedziesz, Makakusiu?
1: Ja nigdzie nie jadę. Zapraszali mnie, żebym jechał, ale nie jadę, bo urodziny będzie miał kolega i powinienem być.
2: Aha.
1: Czyli zostaję w Warsaw by night. Niestety.
2: A będziesz w poniedziałek na audycji?
1: Czy ja będę w poniedziałek na audycji? Moja droga, ja się nie mogę doczekać tego poniedziałku.
2: Ja też się nie mogę doczekać. Będzie, jutro poniedziałek, jak coś.
1: Chyba to się nie uda.
2: A weekend będzie kiedy indziej.
1: Stosunkowo udanej nocy ci życzę.
2: No, wszystkiego dobrego, to pa.
1: Pa. No dobrze, moi drodzy. Nie wiem, dlaczego on nie jest założycielem, ale trudno, widocznie nie był założycielem. Znaczy, oni tam mieli dwie inne nazwy, zanim się stali tym zespołem, w którym on śpiewa i gra na basie głównie. A pan Doug Theodore Pinnick, ten, który mi czytał przed Grzesiukiem, obchodzi dzisiaj swoje urodziny, nie jest jubilatem, jest wokalistą, basistą zespołu King's X, ale przy okazji rozkręcił kapelę pod tytułem Pound Hound, gdzie gra tam na wszystkim w zasadzie sam, oraz Kai XM, tam gra z panem Luzierem, tym, który na perce normalnie w kornie gra, to razem w KMX. Nie pamiętam, kto tam gra na gicie, ale to w tej chwili nie ma znaczenia, bo zamiast KMX państwu puszczę utwór, który zmienił moje życie. W ogóle ten album zmienił moje życie. On się nazywa Gretchen Goes to Nebraska. Jest drugim w dorobku zespołu King's X. I co? Doug, that's especially for you.

0: Jimmy, that was especially for you. Happy birthday, my man. Moi drodzy, 22 minuty temu minęła 22. Zdobyłem pierwszą w dzisiejszym programie koszulkę lidera dzięki temu gentlemanowi. Kurza melodia. On nazywa się tak jak jego idole gitarowi. Nazywa się Jimmy Hazel. Jimmy go wziął od Hendrixa, a Hazela wziął od Eddie'ego Hazela, gitarzysty Funkadelic. Dlaczego ktoś mnie tutaj przed chwilą dzwonił i się rozłączył szybko? Tłumaczyłem ostatnio, że mamy tutaj nowy telefon, słabo dostrzegalny przez dziaderski wzrok. Czego tam słuchacze nie rozumieją wciąż? Bardzo dziękuję. Dobrze, jest cudownie. Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Marcin z Wrocławia.
0: Witam cię bardzo serdecznie, Marcinie z Wrocławia. Pozdrawiam Wrocław cały.
1: Po takiej długiej przerwie, ale jakoś nie mogłem się podbierać tych ostatnich.
0: Przełam, tam, ja wiem, miałeś zadanie obcałować wszystkie krasnale we Wrocławiu.
1: A w ogóle muszę podziękować za happy birthday, bo właśnie mam 19 września urodziny w sobotę.
0: Jak 19 września? A dzisiaj jest który? Halo?
1: Dzisiaj jest trzeci.
0: Aha, dobrze.
1: 19 września, dlatego już teraz chciałem podziękować i bardzo mnie to motywuje do działania i tak jak zazwyczaj to mówię, pozdrawiam stałą słuchaczkę, która dzwoniła na początku programu.
0: Renie w sensie?
1: Słucham?
0: Renie w sensie?
1: Tak, Renie, tak, dokładnie.
0: Też ją pozdrawiam ponownie, oczywiście. I tatusia
1: też. Ona jest
0: też
1: po prostu niesamowitą osobą.
0: Czy zainspirowała cię swoją twórczością do pisania wierszy?
1: Może to, bo ja muszę powiedzieć, że ja bardzo lubię rymować.
0: Rozumiem, ale tak jak Renia, czy inaczej troszkę?
1: Znaczy tak teraz na poczekaniu bym ci tego nie powiedział, natomiast jak mi coś wpadnie do głowy i zapamiętam to na pewno zadzwonię.
0: Dobrze, do północy jestem pod tym numerem 321-321-666. Pozdrawiam cię serdecznie. Stosunkowo udanej nocy.
1: Wzajemnie.
0: Moi drodzy, przypomnę tylko, że odbieram wtedy, kiedy jestem na antenie, bo jak słuchamy muzyki, to słuchamy muzyki. Dzwoniłem dzisiaj do niego, bardzo się ucieszył za życzenia i pozdrowienia od państwa, bo oczywiście po odśpiewaniu tego, co usłyszysz za moment, mój drogi, jak masz włączone oczywiście antyradio, ten w oryginale usłyszysz, to ja mu coś śpiewałem, a potem mu życzyłem również, od państwa się bardzo ucieszył i od razu mnie zdetonował, bo powiedział mi, że jak się kończy lat 60, bo on jest jubilatem, to się ma 30% zniżki na PKP. Nie wiedziałem o tym. Czyli jest po co żyć, moi drodzy. Jest jakieś światełko w tunelu. Coś się wydarzy w przyszłym roku, jak dożyjemy szczęśliwie oczywiście. Będzie to cudowne. Dobrze, jeżeli wam też się uda, 5 września, czyli to jest sobota, od 18 w pracowni na Marymoncie w Warsaw by Night rozgrywają się imprezy towarzyszące dzisiejszym urodzinom, jubileuszowi pary. Tak, bo to on. On właśnie. Ach, on jest tym facetem, który ma jubileusz dzisiaj, który od dzisiaj jeździ 30% taniej koleją niż do tej pory. Naprawdę. Parawino Saint-Omer. Darek Paraszczuk. Wokalista, basista. Obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Para, wiesz, tak jak ci mówiłem wcześniej oczywiście, to tym ja go doprowadzam do tonki przeważnie, bo on jeszcze lepiej ode mnie zrezygnował z wszelkich używek, zdaje się. Tak. Ja tradycyjnie mu życzyłem, żeby się nie porobił za bardzo. Para zdrowia przede wszystkim.

Dobry wieczór, nazywam się Darek Paraparaszczuk, zespołu St. Omer, makakofonia Baby Have Fun. Czytam to logo z piersi makaka.

Orion, pozdrawiam cię przy okazji bardzo serdecznie. Moi drodzy, to jest, przypomnę, hasło w dzisiejszym tygodniu, jak się okazało. Wiecie, jest jazda z Metallicą na antenie Antyradia od poniedziałku i to będzie trwało. Generalnie chodzi o to, że możecie państwo z osobą towarzyszącą obejrzeć ich koncert 1 października w Stanach Zjednoczonych w Las Vegas w nowej sali, która nazywa się Sphere. Wygląda chyba dużo lepiej niż to, co ja widzę z reżyserki, bo tam podobno jest grubo. Elektroniki bardzo dużo tam wrzucili i panowie są bardzo szczęśliwi z tego powodu, że tam będą grali. Państwo możecie stać się częścią ich szczęścia, jak weźmiecie udział w konkursie antyradiowym. W poniedziałek podadzą państwu kolejne hasło. Orion to pierwsze z nich. Nie wiem, jakie będzie drugie i trzecie, i czwarte, i piąte, bo zdaje się, trzeba tam parę zebrać, żeby trafić do specjalnej puli. Potem będą do was dzwonić na antenie, będziecie się spowiadać z wiedzy o zespole. Dobrze, a jutro możecie tam zapewne dużo, znaczy wróć, na Metallicę to lecicie za darmo, absolutnie, natomiast tam za parę złotych mniej możecie się rzucić na Open Fest, który rusza jutro. Oni mi przysłali, w sensie dziewczynka Tekla Adela, pozdrawiam, I love you w usta, zdjęcia w zeszłym tygodniu, czy na początku tego, nie pamiętam, jak tam oni się szykowali dopiero. Natomiast na ich stronie oficjalnej możecie państwo zobaczyć, jak to się wszystko rozbudowuje. To jest Obserwuj Festiwal wraz z twórcami. Jakoś tak. Generalnie polecam bardzo serdecznie. W sobotę zagra tam zespół pod tytułem Wielkie Ilości Piorunów Naraz. Tak? Terapia by nam się przydała wszystkim.

0: Oto mamy pierwszą jubilatkę, moi drodzy. 3 września, ale 1991 objawił się 14 album zespołu Rush pod tytułem Roll the Bones. Tytułowy państwu puściłem. Makakofania, Baby Have Fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Przyszłem.
0: O, witam cię bardzo serdecznie. Jak dawno cię nie słyszałem, jak tam w tym twoim uroczym przytulisku? Jesteś tam, czy się wyprowadziłeś nareszcie?
1: Jestem tam. Najbliższa rozprawa sądowa odnośnie wypisy mnie z tego kurczydołka w styczniu, a do tej pory muszę sobie bimbać, po prostu siedzieć.
0: Rozumiem. No, jak się nie ma, co się lubi, co się lubi, co się ma. Napisałeś coś przez ten czas, kiedy ja byłem na wakacjach z dzieckiem?
1: Napisałem 2 artykuły naukowe, napisałem kilka dobrych wierszy.
0: Okej.
1: Okay. Zrobiłem kilka fajnych grafik, można to wszystko poprzeglądać na mojej stronie wskyxgitha.io. No. I co, może przeczytam coś?
0: Jestem gotów.
1: To może, poczekaj, muszę coś wygrać, bo tutaj najnowszy to może nie, ale ten, Oso. Spójrz do góry, niech nie interesuje cię ziemi smak uderzenia wstrząs. Spójrz do góry, może to jakaś rada, może to sposób na twój lęk. A gdy uroni ktoś łzy, znaczy, że poznał prawdę, spójrz do góry, to nie boli. A gdy wstrząs przeszyje cię, umilknie świat, zabrzęczy osa, wkrótce będzie martwa tak jak ty.
0: Stosunkowo udanej nocy. Pozdrawiam serdecznie. Moi drodzy, ci też do obejrzenia na Łopenfeście od jutra. Nie wiem dokładnie, kiedy zagrają. Polecam ich oficjalną stronę, tam rozpiska wszystkiego znajdziecie państwo. Polecam.

0: Ja wiem, przewaliłem 2 minuty. Już dawno temu powinno tutaj brzmieć coś w wykonaniu zespołu Tool. Przepraszam najmocniej, ale wiecie, weekend zaczynamy, w zasadzie można się wyluzować na maksa. To kolejna jubilatka, tym razem z 3 września 1971. To 5. album zespołu Fleetwood Mac, Future Games. Jak Państwo planujecie coś, to proszę sobie posłuchać tego. 5. i co? 1. z Christine McVie. Ona tam grała na klawiszach i śpiewała. Niestety nie ma jej wśród nas. Oraz z Bobem Welchem na gitarce. Bob był tak świetny ich zdaniem, że zawitał na 5 albumów. Cudownie, z Ameryki Bob zawitał. A ja zapraszam Państwa na balkon z lat 90. Tool przyjedzie z opóźnieniem.
1: Hej, tu Job Dylan. Zapraszam słuchaczy Makakofonii Baby Have Fun na przedtulacz.

Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie w drugiej godzinie Makakofonii Baby Have Fun. Jak już uprzedzałem, przepraszam najmocniej po raz kolejny. Znaczy ten, na dworcu też pani przepraszam, to zbliżyliśmy się do standardów PKP. Tur przyjechał z 6,5-minutowym opóźnieniem. Niemniej to było Right Into z 10,000 Days. Drogi mój, dzień dobry, do widzenia. Gdzie jest ta dziewczynka z Hula Hop? Albo zastępstwo za koleżankę w ciąży? Ja wiem, że tamten ten Facebook, który się wyciął w pień, łącznie z makakiem. A propos makaka, właśnie. Małgorzatko, dlaczego wrzuciłaś tego szympansidło jakieś beznadziejne zamiast, wiesz, makaka? Kochani, oni będą grali tam, gdzie w sobotę będzie obchodził urodziny para, czyli nam tutaj w Warsaw by Night, ale oni będą grali 2 października tamże a potem będą grali w Łodzi. To nie szkodzi. Potem będą mieli tydzień przerwy i potem znowu zagrają w 2 miastach. Jakich, to Państwu nie powiem. Kiedyś może, być może.

Żygam na wasze brunatne plemię, żygam na waszą epidemię, żygam na waszą socjotechnikę i waszą parcianą retorykę. Na hipokrytę, co był hipisem, na dyskusję.

0: Bardzo ładnie, bardzo elegancko. Happy birthday to you, my man. Tak, 23 minuty po 23 zresztą, zdobywając drugą w dzisiejszym programie koszulkę lidera. Mike, that was especially for you. Mike Vangren, perkusista, ojciec, współzałożyciel zespołu Disturbed, obchodzi dzisiaj swoje urodziny. Cofnęliśmy się... Nie, dobra, nie będę mówił Państwu, co sądzę na temat ich dorobku. Tak, Makakofonia, dobry wieczór, jak można imię, skąd dzwonisz? Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, no dzisiaj nie wiem, czy dobry wieczór, to jest kurwa jakieś nieporozumienie z tym telefonem tutaj. Co oni tam...
0: Mówiła do ciebie pani?
1: Pierdala od samego przesądza wrażenie, a nie, po 23 to mogę. Przecież ona pieprzy mi od tula tej. Ja zacząłem dzwonić o 23, która jest? 23 minuty dzwonię, a ona pierdoli, że przepraszam, wszystkie linie są zajęte. Jakie kurwa wszystkie linie tej? Coś odbieramy?
0: No to wszystkie dwie. Nic nie odbiera, bo ona cię powstrzymuje od tego, żebyś nie wydzwaniał do mnie, jak ja sobie słucham muzyczki. I ty też powinieneś sobie słuchać muzyczki, a nie dzwonić wtedy na 321-321-666.
1: Przepraszam, Makaku, przepraszam. Ja sobie słucham w słuchawce i słyszę, że ona mi pierdoli cały czas, że są linie zajęte. Jak są zajęte, jak tu są zajęte? Nawet wszystkie dwie albo cztery. No przecież to jest jakieś chore, jakaś, nie wiem, to ma powstrzymać ludzi od dzwonienia na audycję, czy o co chodzi? No kurwa, nie można normalnie, przecież jest 23. Kto normalny słucha radio o tej porze? Kto
0: będzie dzwonił? A słuchałeś nas? Poczekaj, bo strasznie jesteś, ja strasznie nie, jesteś rozgorączkowany.
1: Nie, słucham odkąd wróciłeś z tego, z wakacjów. I no, chciałem powiedzieć,
0: czyli w poniedziałek w ogóle nie mieliśmy telefonu, o co ci chodzi?
1: Tak.
0: Czyli no, jest postęp,
1: to,
0: tak?
1: Nie działało. No kurde.
0: Jest postęp? To teraz zrobimy tak, żeby pozywam tam nie gadało, no już uspokój
1: się. A ja kromolę taki postęp tej, normalny telefon muszą zrobić. Do kogo ja muszę powiedzieć, żeby to... Ja gdzieś przeczytałem, że ty jesteś kierownikiem, jakimś zastępcą czy coś.
0: Na budowy
1: spraw,
0: chyba.
1: Prawda, nie wiem, od spraw muzycznych czy innych antyradia.
0: Betoniarki mi tutaj brakuje tylko i wyłącznie. Pozdrawiam przy okazji kolegę od betoniarki tam.
1: No, ale fajny musi być. A na tą czerwę skąd to ja się wybieram? Ja tam, kurde, przyjadę normalnie w dzień i opierdolę tych ludzi, że nie można normalnie tej, jak to się mówi, interakcji robić normalnie.
0: Słuchaj, a ty z Charlim to teraz jedziesz na rowerze?
1: Czemu? Bo wieje.
0: Wieje, że zupełnie jakbym jechał na rowerze, mój kolega właśnie. Jak z nim rozmawiam i jadę na rowerze, to często im mówię, że się czuję, jakbym był na bojerach. Nie,
1: bo wyszedłem na górkę między wieżowce i wieje zawsze, kurwa. Bez względu na to, czy świeci słońce, czy deszcz pada, to wieje normalnie jak na klifach Cardiffa, czy tam innej Irlandii, nie?
0: Charlie'ego ucałuj, a ja cię pozdrawiam serdecznie, już nie mogę tego wiania znieść. Stosunkowo udanej nocy.
1: Przepraszam bardzo, obrócę się jako
0: terolepki. Możesz obrócić, jak sam mówiłeś, z każdej strony tam wieje bez względu na porę. W związku z tym...
1: A nie, bo chciałem spytać, jakieś miałem jedno pytanie od poniedziałku. Czekaj, że nie jak było na wakacjach, tylko...
0: Dobra, znajdziesz inne miejsce.
1: Nie, dobra, to tylko spytam tylko, bo ja myślałem, że twoje dziecko to jest jakiś taki mały poczwarek, taki tam 8-10 lat, a on...
0: 13, tak, jaki poczwarek mały?
1: A on normalnie taki wielki, prawie jak moja córka tej. Ja pierdzielę, gratuluję, normalnie podobny do ojca, normalnie chyba, że się nie uśmiecha, no to wtedy niepodobny. Ale czasami można znaleźć zdjęcie, gdzie się uśmiecha i są sobie zajebiście podobny.
0: Stopę ma 40 razy większą od mojej. Dobra, stosunkowo udanej nocy.
1: Stosunkowo,
0: ucałuj pieseczka ode mnie i...
1: Ja przytulę, całą noc będzie mi leżał na głowie, także spoko. Ja tylko proszę, weź tam Zora jakoś tym telefonem, przecież to można cholery dostać normalnie.
0: Weź go ze sobą i jedź na ten Łopenfest, jutro się zaczyna. Hamulec tam zagra.
1: Bym pojechał, tylko mam tyle roboty, że robię od 5 rano do
0: 8:00. Oj tam. Znajdziesz sekundę. Narra.
1: No na razie.

0: raczej, że wszystkie linie są zajęte. Czekajcie, bo jej im piszę teraz właśnie, żeby zlikwidowali tę panią. To było z tej płyty, o której państwu mówiłem. Zupełnie inny numer niż prezentowany wczoraj. Wczoraj państwu życzyłem słonecznego dnia, a dzisiaj jest o tym, że jesteśmy w robocie. Do the housework. To jest o sprzątaniu mieszkania, bo to jest takie życzenie dla tych wszystkich zawiadujących tutaj. Ja już oczami wyobraźni widziałem kuchnię. A tu Rybicelina, Halina, Ursula, Jadwinia, nie słodkie kluski. Tylko ta wyciągarka pod sufit czerwona i jeszcze mam normalną drabinę. I za normalną drabiną stoi taki niebieski też pod sufit wypuszczony. Mogę być ewentualnie i będę sprzątał tam i odcinał panią od tego, że wszystkie linie są zajęte. Dobrze, transgresja. Dlaczego mnie znowu dzwonią? Makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: No widziałeś, kurczę, i przeżyłem. Masz taką czerwoną słuchawkę?
0: Mam taką czerwoną słuchawkę. I co?
1: No, bo ja cały czas wiszę. Ciekawy byłem, co się stanie normalnie.
0: A poczekaj, bo ja mam teraz kogoś innego, a wziąłem chyba... Coś tu się pochrzaniło. A tutaj makakofonia, baby, have fun. Dobry wieczór, jak proszę na imię, skąd dzwonisz? I co? Tu jest cisza. Czyli to ciebie mam cały czas, tak? Bo ty wisisz tam.
1: Bo ja sobie wiszę. Zawisłem i stwierdziłem, że zobaczę, czy się normalnie samo rozłączy.
0: No i co? Nie rozłącza się?
1: Nie rozłącza się i to jest może jakieś...
0: Ale on mi zgłosił, że ty dzwonisz po raz kolejny, wiesz?
1: No to pojerdolone to jest.
0: Wszystko, ewidentnie.
1: Przecież ta Czerska to jest normalnie korporacja jakaś tej.
0: A ty myślałeś, że poprzednio to było co?
1: No nie, no przepraszam bardzo. Antyradio nie było korporacją taką jak Czerska.
0: No to teraz już jest. No i co?
1: No nic, no trzeba walczyć z tym. Normalnie cieszę się, że piszesz maila do tych ciulów, którzy myślą, że Excel to są kurwa najważniejsze na świecie.
0: Uspokój, przestań mnie przeklinać.
1: Oj, przepraszam. Nie, ale jest po 23, przepraszam.
0: Ale ale przeginasz po prostu na maksa, wykorzystujesz, zachowujesz się jak batyr, słowo ci daję, no.
1: Przepraszam bardzo i proszę mnie ostatni raz nie porównywać do batyra, bo to jest ciul i ham i w ogóle nie będę rozmawiał na ten temat. Nie, ale naprawdę cieszę się, że piszesz do tych ludzi, bo to jest...
0: Mam utwór dla ciebie, zanim się zatracę, transgresja, też zagrają na tym Łopenfeście. Pozdrawiam cię, stosunkowo udanej nocy.
1: Dziękuję bardzo i tym razem się rozłączę, będę słuchał na sprawdzie. Przepraszam, dziękuję.

Alpha, that was especially for you, wherever you are. Moi drodzy, Terje Walfar Balken, wokalista, ojciec, założyciel Windir. To jest zespół, którego przed chwilą słuchaliśmy w takim uroczym utworze On the Mountain of Goats z 2003. On tam w zasadzie grał na wszystkim. Śpiewał również. Niestety nie stąpa już po tym łez padole, ponieważ jego zamiłowaniem były wycieczki wysokogórskie między innymi. Jedna z nich zakończona jakoś wkrótce po wydaniu tego albumu z 2003 roku. On w wyniku hipotermii niestety się zmył. Tak, jakoś. No i co, znowu mnie ktoś tutaj dzwonił? Aha, bo to była ta sekretarka, jeszcze nie jest wyłączona, uspokójcie się. Dobrze, natomiast ten pan, gdyby żył, mówię już teraz nie o Terje, tylko o panu z naszego podwórka, to też tak jak i Terje nie byłby jubilatem, chociaż odcisnął się piętnem na radosnej muzyce polskiej, głównie lat 80. Wokalista, autor tekstów pan Bogdan Łyszkiewicz obchodziłby dzisiaj swoje urodziny. Bogdanie, zdrowia przede wszystkim, wszystkiego najlepszego, gdziekolwiek jesteś, naprawdę, z całego serca pamiętamy o tobie i ten, wolność też kochamy.

0: Dobrze, rzutem na taśmę trzecią koszulkę lidera. Tutaj jest jakieś pojordolone, bo jest 0-0-0, a nie tam jak było dawniej 0-0-0-0. Niemniej witam Państwa bardzo serdecznie w bardzo krótkiej wizycie w makakofonii Baby Have Fun po godzinach. Obawiałem się, że największy pozer wśród paciorków nie zdąży, a jednak zdążył na całe szczęście na fragment z twórczości swojego ulubionego zespołu. Tak, bo to 3 września 1984 objawił się 5. album zespołu Iron Maiden pod tytułem Power Slave. Piotrusiu kochany, mam dla Ciebie jeszcze lepszą informację, bo on się ukazał w Europie dzisiaj, a 14 w poniedziałek za 2 tygodnie objawi się w Stanach Zjednoczonych. Też to uczcimy, podejrzewam. Makakofonia Baby Have Fun, dobry wieczór, wróć, makakofonia Baby Have Fun po godzinach. Dobry wieczór, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Dobry wieczór, panie makaku, czy mnie słychać?
0: Tak, doskonale.
1: Panie makaku, dwie sprawy.
0: Ale proszę, jak masz na imię, skąd dzwonisz?
1: Łukasz, Ursus Niedźwiadek się kłania.
0: Okej, dobry wieczór.
1: Panie makaku, dwie sprawy. Z jedną zbieram się prawie pół roku. Chodzi o to, że 5 marca puścił pan utwór z płyty Johna Frusciante, tej pierwszej, w pięknej brązowej okładce. Jest pan chyba drugą osobą w Polsce, która puściła utwór z tej płyty.
0: Ursus, słyszysz mnie?
1: Tak, słyszę.
0: No, bo cię urwało na moment i ten. Ale bo co to jest... A ty słuchasz radia w Polsce na okrągło, wysłuchując Frusciantego? Granego?
1: Wysłuchując Frusciantego, natomiast jestem wyczulony na Frusciantego i wielkie dzięki za to, bo tylko jedna chyba osoba puściła tego Frusciantego oprócz pana, panie makaku, także dzięki.
0: Polecam się, ja go uwielbiam na życie uparcie i skrycie od kilkunastu lat.
1: Ja też uwielbiam pana, panie makaku, od czasów jeszcze hologramy, natomiast gdzieś mnie zaźliło strasznie.
0: Ja mówiłem o Frusciante, a nie o sobie.
1: Dobrze. Dzwonię też w kontekście poprzedniego telefonu, gdzie padło po prostu tyle bluzgów, że czułem się, jakbym stał pod sklepem nocnym, a za mną stał koleś, który miał 2 promile i w życiu mu nie wyszło. Nie zaniżajmy poziomu. Ja rozumiem, że to makakofonia Baby Have Fun, ale nie zaniżajmy.
0: Już go opieprzyłem przez na antenie. Czy za mało?
1: Bardzo dobrze. Prawidłowo. Dobrej nocy życzę.
0: Stosunkowo udanej nawet.
1: Nie,
0: powiem.
1: Stosunków nie będzie. Wszystkiego dobrego.
0: Nie, jeszcze więcej wyobraźni. To nie o to w ogóle w tych życzeniach chodzi.
1: Dzięki.
0: Tak. I stosunkowo udanego weekendu przy okazji.
1: Z wzajemnością największą. Wszystkiego dobrego.
0: To nara. Pa. Dobrze, kochani. Wam też stosunkowo udanego weekendu. To była makakofonia Baby Have Fun. Poprowadził, przygotował, zrealizował Piotr Makak-Szarłacki. I zanim przejdziemy do pieśni kończącej, wyjaśnię coś, bo jednak najbardziej wnikliwy słuchacz, bo ty podcastów słuchasz, dlatego masz problem ze słuchaniem na żywo, bo z tego podcasta nie było, bo to było, kiedy ja o tym mówiłem, wczoraj się dowiedziałem, nie pamiętam, czy przedwczoraj, mówiłem, że nie przyjedzie, bo koncert gra gdzieś teraz w weekend, podobno, zanim ruszy tam w tę trasę z WHE. Czyli będziemy się łączyli przez Zoom, o który walczę, żeby zaistniał tu, bo lepiej słychać, tudzież w ostateczności przez telefon. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, będzie naszym gościem w poniedziałek w makakofonii Baby Have Fun. Będziemy rozmawiali o takiej trasie, którą szykuję z Homo Twist. Tak. A ja grałem Państwu dzisiaj Homo Twist? Nie pamiętam. Mogłem grać, a mogłem zapomnieć. Niemniej zapraszam Państwa z całego serca. Pozdrawiam jeszcze raz całe kółko antyróżańcowe i peleton skrytosłuchaczy. Stosunkowo udanego weekendu i bardzo proszę, abyście Państwo byli tak mili, wykonali wraz ze mną pieśń kończącą. Ma bardzo łatwy do zapamiętania, bo krótki tekst brzmi następująco. Maciek Maleńczuk jest moim idolem, ale śpiewamy to na nutę pa, pa. pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Wszystko jasne? Proszę bardzo. Ja odliczę do trzech, a Małgorzatka pod żadnym pozorem nie idzie jeszcze spać, prawda? Cudownie. I proszę, i raz, i dwa, i trzy. Maciek Maleńczuk jest moim idolem. Stosunkowo udanej nocy, stosunkowo udanego weekendu.

ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Tam nie ma recepty na to, mówię.